0: Yeah.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.
3: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: I tak się właśnie zaczyna dzień, zaczyna się go z porankiem RMF Max. To jest Gips, to jest Igo, to jest Formani, to jest ostatni dzień lata, a my wstajemy, nie udajemy, wszyscy ekipa, siemano.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: W październiku, gorąco dzień dobry, bo w październiku czeka nas wszystko, i zima, i lato. Kraj ma się podzielić na dwie strefy klimatyczne. Ciepła, Polska, złota jesień na południu, nawet 20 stopni. Jednocześnie, uwaga, 6 do 10 wreszcie kraju.
2: Wow.
1: Będą się przeprowadzać ludzie, coś czuję.
2: Przypomina sytuację jak u mnie w portfelu, w jednej połowie pusto, a w drugiej wieje.
1: Tak.

0: wszystko, czego chciałem, czyli nowy skład bracia Kacperczyk i Mrozu w RMF Max. Nowy też odcinek, a właściwie z wczoraj, ale nadal świeży, waszego ulubionego gangu benzyniaków w RMF Max już teraz.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę. U mnie promocja. Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.

0: Oczywiście, że znowu wam powiemy, że was kochamy, tak jak Sobel, Francis i Dims. A słuchajcie, oczywiście, poranka w RMF Max.
1: Ekipa, to jest ten moment, w którym wy nam nagrywacie głosówkę. Bierzesz do ręki telefon, zobaczysz, jakie to jest łatwe. Wchodzisz na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max i wysyłasz nam głosówkę.
2: No i po co, zapytacie? Po co mamy wcześniej przed szóstą wysyłać? No po to, żebyście się pochwalili, który zawód, która praca już nie śpi. Co robicie od tej porze, od której to robicie? Śmiało nagrywajcie się, piszcie, jesteśmy bardzo ciekawi. Co tam od samego rana porabiacie?
0: Tak, i żebyście się poznali, bo jaka praca nie śpi, zróbmy jakieś jaja.
1: Także nagrywajcie głosówkę i posłuchajcie Flesza, bo już jest punktualnie szósta. Za chwilę sprawdzimy, kto nie śpi o tej porze. Max.
3: W RMF Max Krosno, pora na szybki flesz w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Głównym powodem radykalnego kroku radnych jest katastrofalna sytuacja finansowa miasta oraz trzykrotne nieudzielenie włodarzowi wotum zaufania.
4: Rada Miasta przegłosowała uchwałę o referendum przed zakończeniem kadencji burmistrza Matuszewskiego. W tej chwili uchwała jest badana przez organy nadzoru, przez wojewodę. Komisarz wyborczy czeka na wyniki tego badania, tej uchwały, legalności jej podjęcia.
3: Mówił Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Ostateczny głos w tym konflikcie będą mieć mieszkańcy, jeśli uchwała przejdzie weryfikację formalną u komisarza wyborczego.
5: To jest RMF Max Krosno.
3: Gorąco także w Rzeszowie. Komisja rewizyjna Rady Miasta negatywnie zaopiniowała wniosek klubu Razem dla Rzeszowa o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Mimo spełnienia wymogów formalnych oraz poparcia, wniosek odrzucono głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i Rozwoju Rzeszowa. Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego głosowania podejmie cała Rada podczas najbliższych obrad. Zostajemy jeszcze w stolicy regionu. Wkrótce rozpocznie się tu rozbudowa ulicy Senatorskiej na osiedlu Budziwój. Miasto podpisało umowę z wykonawcą na realizację pierwszego etapu inwestycji. Prace obejmą około 460 metrów drogi od skrzyżowania z ulicą Miejską.
6: W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia, chodnik, ciąg pieszo-rowerowy, dwie zatoki autobusowe, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Przebudowane zostaną także zjazdy oraz kolidujące sieci. Inwestycja będzie kosztować około 6 milionów 300 tysięcy zł. A wykonawca ma 14 miesięcy na jej realizację.
3: O szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Wracamy na nasze podwórko. W minioną niedzielę na stadionie w Wojaszówce policjanci zatrzymali 36-letniego sędziego piłkarskiego, który prowadził mecz klasy B pomiędzy Rędzinianką Wojaszówka a Piastowią Miejsce Piastowe, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna trafił do aresztu, a jego samochód odholowano w związku z podejrzeniem kierowania pod wpływem alkoholu. Sytuacja doprowadziła do krótkiej przerwy w spotkaniu i konieczności szukania innego arbitra. Ostatecznie Rędzinianka wygrała 2-0. Wracamy do Krosna. Nasz miejscowy MKS stawia na ekologię, a miasto sfinalizowało umowę na zakup kolejnych 8 autobusów elektrycznych w ramach polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast. Już wkrótce ponad połowa kursów po Krośnie i okolicy będzie obsługiwana przez pojazdy całkowicie bezemisyjne.
7: Kolejne podpisanie umowy na zakup kolejnych autobusów zeroemisyjnych elektrycznych. Będzie to już w sumie 15 naszych autobusów. Teraz będzie dokonana gruntowa analiza. Częściowa będzie wymiana toboru. Oczywiście w pierwszej kolejności będzie do obsługi miasta i cały rozkład jazdy będzie zrobiony pod autobusy elektryczne, przebiegi, częstotliwość używania.

0: właśnie te bęgery, które was pobudzają od rana. Alan Walker i Fate, 9 minut po godzinie 6, nie?
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To był Filip, nie dołączył do nas czwarty prowadzący, ale...
0: Ale jak zabrzmiał tak od dołu, nie? Od razu dużo lepiej się
2: zrobiło. Mamy głos na Halloween.
0: Ludzie się pobudzają.
3: Natomiast jesteście z nami wy i najlepsze prace, które o tej porze nie śpią. Super, że się tym chwalicie, wysyłacie nam głosówki. Poznajmy się wszyscy.
4: Siemanko, opiekunowie medyczni już nie śpią. Jadę właśnie do pracy na godzinę 7, zaczynam zmianę.
3: Całe szczęście. Całe szczęście, że ktoś nad tym wszystkim czuwa i się nami opiekuje. Bardzo
0: dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
5: Cześć. Wiadomo, że nie śpią kierowcy komunikacji miejskiej, także pozdrawiam serdecznie z Wałbrzycha.
0: No tak, trzeba mieć więcej czasu, żeby dojechać do tych wszystkich przystanków, nie?
6: Siema, to Dobczyca już nie śpią właśnie. Jadę do pracy do Krakowa na 12 godzin. Technik obiektu, pozdrawiam.
2: Technik obiektu?
0: Ale latających? Siedzących?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Ściskamy was na maksa mocno. Jesteście super dzielni, że 6:10 i wszyscy już są na posterunku. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie RMF Max. Swedish House Mafia już teraz 6:10. A przed nami ciąg dalszy najlepszego poranka.

0: Taki numer to od Zali oczywiście, tylko kochaj mnie, a to jest poranek w RMF Max.
1: Siatkarze, słuchajcie, nasi siatkarze to są po prostu przekoty. Wczoraj zagrali czwarty mecz na Mistrzostwach Europy, pokonali Ukrainę 3-0, no a to oznacza, że zapisali sobie czwarte zwycięstwo i to oznacza też, że nie przegrali nawet jeszcze ani jednego seta i liczyliśmy to przed chwilą, ile to jest w setach?
2: 12-0. To jest
1: 12-0.
2: Ale to
1: Polska
2: jest też
1: mistrzem świata.
2: Jasny sposób na to, co trzeba zrobić naszym piłkarzom. Mhm. Trzeba im na środku boiska rozstawić siatkę po prostu.
1: I murawę przemalować na pomarańczowo.

0: No my się wszyscy tutaj tak rozbujaliśmy w studiu RMF Max przy Szonie, Polu i Clean Bandit, że aż nam mikrofony cały czas latają. 5:30 w RMF Max 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to już trzeba być bezczelnym, nie?
4: Co się stało?
3: Chłop się włamał do kościoła w Krakowie i okradł skarbonkę.
0: Nie, ale
3: spokojnie,
0: można, tak.
3: Spokojnie.
0: Złapali.
3: Na szczęście tak jest, policja szybko go złapała, bo okazało się, że trzeba było go złapać. W skarbonce było 8 000 zł, nie?
0: Co pan mówi?
4: No to już teraz wiemy, ile to jest całaska, jak się nazbiera.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No ale też nie wiadomo, czy to było z 2 godzin, z 3.
3: No jakby, tak, bo to trzeba byłoby paragony sprawdzić, nie? A nie wiadomo, czy to jest utarg dzienny, godzinny, no to trzeba sprawdzić jeszcze.

0: Już jesteśmy na antenie? Fukaj, Vito Bambino, zabierajcie tam 6:38, a my się dzisiaj nie tylko z wami puszczamy wam najlepsze hity, ale tak samo jeszcze się z wami bawimy. Mateuko?
1: Gdzie są moje klucze? Gdzie są moje klucze?
2: No to jest ta godzina, kiedy to pytanie pada w większości polskich domów. Gdzie są moje klucze? No i to jest też pytanie do was. Gdzie je dzisiaj schował Mateuko?
1: Brzmi to niewinnie naprawdę, ale możliwości są nieograniczone. Nie ma złych odpowiedzi. Nagrywacie głosoweczki, wrzucacie nam, a dzisiejsza skrytka no, jest naprawdę szokująca.
2: Jeszcze raz, chcę jeszcze raz. Gdzie są te klucze?
0: Nagrywajcie, co wam w ogóle przychodzi do głowy. Facebook oraz Instagram jest do waszej dyspozycji. Tam wpisujecie RMF Max, nagrywacie nam głosówkę, wysyłacie, zobaczcie, jakie to jest proste.
1: No i zróbmy razem jakieś jaja od rana, nie? Niech się wszyscy pośmieją.
0: RMF Max. Pamiętaj, zrób to, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
3: Reklama.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Kawa wchodzi dużo lepiej, kiedy wjeżdża Black Eyed Peas na antenę RMF Max. 11 minut do 7.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale nic nie podnosi ciśnienia o poranku tak jak to, że nie wiesz, gdzie są twoje klucze.
0: Dzisiaj bawimy się razem z wami. Dzisiaj szukamy razem kluczy, ponieważ Mateuko gdzieś te klucze jak zwykle ukrył. O! Brzmi to w ten sposób.
3: Gdzieś są, ale gdzie?
4: Jakie są wasze odpowiedzi?
5: Klucze oczywiście znajdują się tam, gdzie moje dzieci zazwyczaj mają wszystko.
0: O Boże.
5: Czyli w kieszeni.
0: A, dobra, w kieszeni, dobra. Jeszcze przez chwilę przestraszyłem, jaki będzie koniec. Nie,
4: to nie było to. Tak?
6: Klucze wpadły do buta.
4: I właśnie, może to jest ten dźwięk. Naprawdę wrzuciłem sobie klucze do buta. Słuchajcie, bo nie chodziło może do końca zawsze o to, żeby tutaj naprawdę zgadnąć, bo też o to, żeby się pośmiać, ale są w bucie.
0: Naprawdę.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
4: Tylko teraz jak je wyjąć i co dalej?
3: Wystaw za okno klucze.
0: Właśnie, klucze.

0: my jedziemy razem z wami. Jest 5 minut przed godziną 7. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych porannych informacji. Flash, sport i prognoza pogody. Już za chwilę i to u nas.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Oszczędzania są zawsze na plusie.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Od 30 lat.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland. I po reklamie.
9: Z tej strony Krzychu.
10: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
11: Hi, this is Denzel.
12: Hey yo, this is Eminem.
13: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
14: Max. Krosno 97 i 6 FM.
15: Na zegarach jest 7, słuchacie RMF Max. W studiu Kinga Nega, flash prognoza pogody i sport. Startujemy.
16: Uwaga, kierowcy, od dziś na drogach całej Europy rusza akcja Road Poll Safety Days. Przez tydzień policja będzie prowadzić wzmożone kontrole, szczególnie w rejonie przejść dla pieszych. Bądźcie czujni, jedźcie bezpiecznie, a do tej akcji wrócimy jeszcze za godzinę. Ale zostajemy w temacie bliskim zmotoryzowanym. 3 miesiące bez prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym. Rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym.
17: Tutaj chodzi o przełamanie szlabanu, omijanie opuszczonego szlabanu, wjeżdżanie na te przejazdy przy zapalonym czerwonym świetle. No, ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, no, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
16: Wyjaśnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają wejść w życie w tempie ekspresowym, gdy tylko nowelizacja kodeksu zostanie przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta. Trwają też prace nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tor i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, tak prognozują ekonomiści. Ceny w sierpniu rosły w tempie 3,4% w skali roku. Najmocniej podrożały paliwa i opał, ale niektóre produkty spożywcze potaniały. No to sprawdźmy, co poszło w górę, co w dół.
18: Tańsze niż przed rokiem jest masło o 25%, tyle samo jabłka, cukier o 15% mniej. Ale są też produkty spożywcze, które podrożały. Jajka w górę o 5%, wołowina o 9%. Liderem wzrostów pozostaje jednak papryka, aż o 22% w górę.
16: A te dane zebrał Igor Skrzypek. Czy serialowa lalka podbije świat? Dziennikarze The New York Times są optymistami, sądzą, że polska produkcja ma szansę stać się kolejnym międzynarodowym hitem kostiumowym. Serialowa adaptacja Prozy Prusa w reżyserii Pawła Maślony za 2 godziny będzie już dostępna w streamingu. Jest odważnie, nowocześnie, chwilami bezszczelnie, a również w tym miesiącu, dokładnie 30, do kin wejdzie filmowa adaptacja lalki. No tutaj ma być już grzeczniej, bliżej literackiego oryginału, ale maturzystom polecamy niezastąpioną trójcę, czyli i książkę, i film, i serial, bo wiele wskazuje, że lalka może pojawić się na przyszłorocznym egzaminie.
19: Jest start, jest meta.
14: Flash sportowy w RMF Max.
16: Powiem krótko, biało-czerwoni nie do zatrzymania. Na początek doskonałe wieści z obozu polskich siatkarzy w Sofii. Nasi pokonali Ukrainę 3-0 i odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu, nadal bez straty seta. Więcej o tym spotkaniu za godzinę. Teraz zaległe mecze piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw emocjonujące spotkanie w Częstochowie. Były żółte kartki, czerwony kartonik, rzut karny i kilkanaście doliczonych minut. Wpadło 5 bramek. Ostatecznie Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W drugim meczu Górnik Zabrze pokonał Koronę Kielce 2-0 i umocnił pozycję lidera.
0: Chłopacy pokazują, że ten zespół idzie do przodu.
16: No i krótko kwituje Michał Gaszparik, trener Górnika. Na koniec Polonia Bytom, która uzupełniła grono drużyn awansujących do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski.
19: Lepiej wiedzieć.
14: Lepiej.
16: Go Pucharu Polski.
19: Lepiej wiedzieć.
14: Lepiej.

0: się razem od rana.
1: Czyli w środę upał. Czyli można ze słoików wypuścić całe to chłodne powietrze, które zbieraliśmy w ostatnich tygodniach.
2: Dzisiaj jeszcze tak.
1: To jest RMF Max. Dzień dobry po godzinie 7:05 minut na zegarach. Kliber, Matełko, Karola, wszyscy są tutaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Jestem w
3: Wypuszczam powietrze ze słoików po prostu.

0: No ale nie powiecie, że się nie obudziliście, jak wjechał ATB na antenę RMF Max 9 minut po godzinie 7 i jego nieśmiertelny hit Ecstasy. No nie powiecie mi tego.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ale to jest hit, słuchajcie, kierowcy. Mamy w Polsce czerwone jezdnie.
4: Co?
3: Naprawdę, no pojawiły się w niektórych miejscach. Zwykle to jest taka jezdnia, która kojarzona jest z rowerowymi drogami,
4: no,
3: prawda?
4: Dokładnie.
3: Jedziesz, wiesz, że ty masz tam pierwszeństwo, to jest twoja ścieżka. Teraz kierowcom ma po prostu pomagać, bo dzięki tarciu między nawierzchnią a oponą, tym razem nie roweru, a samochodu, łatwiej zahamujemy na mokrym albo pokonamy łuk, więc te czerwone jezdnie pojawiają się w takich newralgicznych punktach.
0: A to trudnych. Nie, to super, to super.
4: No, ale to też w ogóle jak to wygląda, jakby się, o, ktoś by ci rozwiął taki czerwony dywan.
0: O, no!
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Ale to jak są czerwone jezdnie, to jeszcze muszą być pomarańczowe i zielone, nie? Czy to tak nie działa?
3: Różowe mogą być?
4: Jakie?
3: Różowe.
4: Ale ja bym tam jeździła. Sygnalizacji miałem.
3: Aha.
4: Oskar, ale jestem za różowymi też.

0: Wiemy, że uwielbiacie, więc gramy to, co lubicie od samego rana. The Weekend i Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A mamy dla was ciekawostki takie, żeby było o czym pogadać w pracy, jest czego przybekować od rana. Słuchajcie, strasznie drogo jest na Oktoberfest, który się jakoś teraz niebawem zaczyna. I wyobraźcie sobie, że woda potrafi tam kosztować 70 zł.
0: Co?
2: No to są jakieś jaja, nie? Ale to przede wszystkim u nas w Polsce może jest drogo, nie? Ale pociesza to przede wszystkim, że u Niemca jest drożej. Poza tym wiesz, co w wodzie robią ryby? Daj spokój.

0: Ale się leci przez ten poranek, kiedy wjeżdżają takie hity. Avicii, Wake Me Up, jest 7:29.
1: Karola i Mateuko.
2: I najwyższa pora na to, żeby się jakoś zabawić, żeby zrobić jakieś jaje, żebyśmy wszyscy razem spędzili miło czas. Słuchajcie, czas na zabawę do tablicy, proszę, bo jedziecie do szkoły, macie na pokładzie może jakieś wsparcie, wasze bąbelki tak zwane. No i wszyscy będziemy sprawdzać wiedzę z zakresu, no takiej piątej klasy szkoły podstawowej.
3: Dzisiejszy zakres wiedzy? Język polski. Tak jest, język polski. Także wymyślcie nazwę swojej porannej drużyny. Wyślijcie nam tą nazwę na SMS-owy numer 3001, ale bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: My wybierzemy naszym zdaniem najciekawszą, najbardziej kreatywną nazwę, która wejdzie do zabawy o kieszonkowe, więc nic, tylko się bawić z RMF Max.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Co było na języku polskim ostatnio? Warto może też o tym pogadać, co było w szkole ostatnio.
0: U mnie na języku polskim co ostatnio było, pytasz?
3: Nie chcemy wiedzieć.
0: Tak myślałem. Ostatni
3: 3001, to już za moment. 3001, wyślij nam nazwę swojej porannej drużyny i wejdź do zabawy w RMF.

0: No nic tak nie wjeżdża o poranku jak David Guetta. 7:39 jest w RMF Max, a to jest czas na zabawę, moi drodzy.
1: Zabawa jest do tablicy, proszę nie zazdrościmy Karolinie, która dzisiaj się będzie musiała sprawdzić.
2: Ręce mi się już pocą.
1: Tak, z wiedzą z języka polskiego, z zakresu mniej więcej 5 klasy podstawówki. Pytaliśmy was o nazwę po waszej porannej drużyny. Jest z nami Sylwia i powiedz, jaka jest nazwa twojej porannej drużyny?
3: Nazwa porannej drużyny to Ciśnienie 200.
2: No to ja właśnie takie mam w tym momencie.
1: Ale wiemy też, że jesteś sama i już jest twoje wsparcie naukowe odstawione do szkoły, tak? Jak miało na imię?
3: Znaczy się, dwójka odstawionych, jedno jeszcze nie mówi.
1: A, tak. dobra, rozumiem.
2: Przepraszam, czy ja mogę poprosić o pytanie od tego, co nie mówi?
1: Nie.
3: No, nikt by nie zrozumiał.
0: Dobra, uwaga, teraz zaczynamy główną zabawę. Sylwia ma dla ciebie przygotowane dwa pytania, szkoła mniej więcej klasa 5 podstawówki. No. Sylwia zadaje pytania. Bardzo proszę, Sylwia, antena jest twoja.
3: Dobra, pierwsze pytanie z ortografii. Jak piszemy słowo grzebrzółka?
4: Oho, no, no, no. Karolina, to...
0: No, na, przez G na pewno jest, no, na początku, no.
2: G-R-Z, G-R-Z, U zamknięte.
3: Nie.
1: Ja powiem tak, też nie wiem, ale dobra, jakby, czyli źle, czyli drugi jest, że zaraz okay, zobaczymy.
3: Obydwa, że kropką i no i U zamknięte.
0: No przecież, nie widzieliście tego? Obydwa są...
1: Ja wiedziałem.
0: Dobra, dawaj, grillujemy dalej. Sylwia, dawaj drugie pytanie.
3: Drugie pytanie to lektury. Kto napisał lekturę Akademia Pana Kleksa?
2: Nie!
1: No, ona się poci.
2: Panem Kleksem był Piotr Frączewski, a potem był Tomasz Kot. Dziękuję.
1: Karolina, Sylwia, jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Jan Zechwa.
2: No tak, właśnie, no to przecież. No,
1: ona to przedyskutowała wcześniej ze swoim wsparciem w samochodzie na pewno. I no, Karola, super. Sylwia, 2-0 dla ciebie, więc należy ci się stówka z tygodniówki, tak?
0: Od oczywiście, nas, no. Że tak, no.
3: Paka.
0: Widzisz? Opłaca się znać ortografię Karola?
2: Opłaca się do swojej ławki?
0: Opłaca się, no.
1: Tak jest.
5: Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: I po reklamie.

0: To jest jedna z naszych ulubionych nowości na jesień. Katsi Animal w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my od rana już wiemy, ile nam brakuje. Ministerstwo Finansów opublikowało raport, z którego wyszło, że dziura budżetowa, taka nasza, nie, za sierpień, to jest takie luźne 151 miliardów polskich PLN-ów, polskich złotych.
4: Aha, nie? Nie mogą, nie wiem, kilka razy wpisać klapaus, już mi byłoby z głowy przecież.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No a jak kody z Simsów nie zadziałają, to nie wiem, może wystarczy dodrukować, nie?
4: O, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: 6 minut jest do godziny 8. Gramy wam najlepsze hity od samego rana. Liwka i Poza tobą nic w poranku we Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A tu wszystko zapowiada się na to, że marzenia się spełnią już w marcu przyszłego roku. Nie możemy się doczekać. Kierowcy pojadą za darmo, a czwórką między Krakowem a Katowicami. Teraz to 60 km ten odcinek. To jest najdroższy odcinek płatny w Polsce. Najdrożej.
2: Spokojnie, przy tych cenach paliwa to nawet A4 wydaje się tania. Spokojnie. Wytrzymamy.
0: Max. A wszystkie najważniejsze informacje, czyli flash, sport i prognoza pogody już za chwilę, już za 5 minut. Koniecznie zostańcie z RMF Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
5: I po reklamie.

0: Iga, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Krosno, 97 i 6 FM.
6: Ósma na zegarach, uwaga, bo kontrola. Kontrolę newsów przeprowadzi Kinga Nega. Cześć, Kinga.
7: Cześć, lubię kontrolować. Ale nie tylko ja, bo ruszyła ogólnoeuropejska akcja Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
8: Policjanci przez najbliższy tydzień skupią się na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych. Akcją będą objęci zarówno piesi i rowerzyści, jak i kierowcy, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko dozwoloną prędkość, ale też zachowanie osób, które przechodzą przez pasy. Chodzi m.in. o używanie telefonu podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystanie ze słuchawek, a także trzeźwość.
7: Informował Jakub Rybski. Ruszyły kontrole na drogach, ale na mundurowych możecie natknąć się również spacerując po lesie. Do 18 października potrwa specjalna akcja strażników leśnych.
9: Naszym największym wyzwaniem nadal pozostają nieuprawnione wjazdy do lasu, a przede wszystkim zastawianie dróg i wjazdów do tych lasów oraz pozostawiane śmieci.
7: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja będzie prowadzona w różnych porach dnia, również w weekendy. Praca minimalna w górę, 4950 zł brutto. Tyle od 1 stycznia wyniesie najniższe wynagrodzenie. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do 32 zł 30 groszy. Teraz bierzemy na tapet AI w szkołach. Wyniki prac domowych uczniów, którzy zaczęli korzystać ze wsparcia sztucznej inteligencji, zdecydowanie się poprawiły, ale spadły wyniki z egzaminów. Eksperci oceniają, że AI może pomóc uczniom wyjaśniać trudne zagadnienia gorzej, gdy zaczyna wykonywać za nich całą pracę. Stąd apel do dyrekcji i nauczycieli, by uczniowie nauczyli się mądrze korzystać ze sztucznej inteligencji. W tym badaniu wzięło udział ponad 26 tysięcy uczniów szkół średnich. I na koniec flesza, nowy król box office'u. Tom Holland z rekordem wszechczasów. Filmy z jego udziałem przyniosły rekordowe zyski. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta wie, o jakiej kwocie mowa.
10: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi. I do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów.
7: No i to jest dowód na to, że wszystko może się zdarzyć, bo dodam, że na początku roku Toma Hollanda nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina.
4: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Zaczynamy od Sofii, bo tam polscy siatkarze w świetnym stylu 3-0 wygrali z Ukrainą mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zaliczyli 46 skutecznych ataków i 8 asów serwisowych.
11: Mecz pod naszą kontrolą, natomiast były momenty, w których Ukraińcy mieli swoje sytuacje. Różnie się ten mecz mógł potoczyć, natomiast w końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko.
7: Przyznaje rozgrywający Marcin Komenda. Polacy dzisiaj zagrają jeszcze z Bułgarią, ale są już pewni awansu. 6 października Leo Messi zagra ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem. Jeden z najlepszych zawodników świata w reprezentacji wystąpił 207 razy, strzelił 125 bramek. Nairobi będzie w 2029 roku afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium.

0: Kalendarz mówi wrzesień, ale pogoda chwilami odpowiada, co tam lipiec, sierpień, no bo dzisiaj na wschodzie i południu Polski piękny letni dzień się szykuje, dużo słońca, a po południu będzie można poczuć przyjemne ciepełko, 23 stopnie Białystok, 25 Lublin, a we Wrocławiu, Opolu czy Krakowie 26 stopni. Na zachodzie więcej chmur, przelotnego deszczu i burz, nad morzem od 18 do 21 stopni. Warunki biometeo niemal wszędzie po naszej stronie.
1: No to przynajmniej wobec tego biometu to wszyscy mają porówno dobrze, tak, Inge? No
0: dokładnie,
1: to super.
0: Tak.
1: Bo jak biomet jest zły, to jest. Nic nie szkodzi, a jak jest dobry, to... A w ogóle dajcie spokój z tym biometem.
2: 3 po 8, to jest wstawaj, nie udawaj, w RMF Max. Shimza już teraz za chwilę, Calvin Harris.

0: Ten numer o poranku to jest coś, czego potrzeba, tak samo jak śniadania. Calvin Harris i Ellie Goulding z energią 10 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Mamy w Polsce w ogóle zawody dworców, jak się okazuje.
0: Czy to biegają, czy co?
3: Nie, jadą. Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport za 2025 rok, we wrześniu roku 2026, w którym opisał najlepsze dworce w Polsce i te, które obsłużyły najwięcej pasażerów. I tak, złoty medal zdobywa dworzec w Krakowie, drugie miejsce to Poznań, a trzecie to Wrocław.
4: Aha, okej, czyli

0: Co, ranking z zeszłego roku teraz? To nawet widzę, że nawet ranking musi mieć opóźnienie, tak?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Wjechał? Wjechał.
0: To po co się drążyć?
3: Age i Mata teraz, to jest polska wersja tego numeru, zróbcie głośniej.

0: Moc, energia, wstawaj, nie udawaj. To właśnie wszystko macie u nas w poranku RMF Max. Armin van Buuren i jego Everlasting na 17 minut po godzinie 8.
1: Tymczasem ciekawostki dla was do brakowania przez cały dzień i powtarzania potem w pracy. Słuchajcie, Pentagon ujawnił, że nad naszymi głowami w kosmosie zawiesili broń.
0: Matko Boska.
1: Jaką? Nie wiadomo, do czego służy. Nie wiadomo, znaczy ma służyć do kontrolowania kosmosu i
0: kosmitów, no.
1: Ale generalnie niewiele więcej wiadomo, natomiast ogłoszenie jest oficjalne.
2: Nie chcemy nic więcej wiedzieć. Już mieliśmy wszystko na głowie, jeszcze mi tylko naprawdę amerykańskiej broni w kosmosie brakowało.
1: Spokojnie, fabryka wytrzyma.
0: To jest ich broń, czy to jest NASA broń?
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: I po reklamie.

0: Romance.
1: To jest numer Lady Gaga i Bad Romance oczywiście. RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Słuchajcie, możemy jeszcze wymanewrować z kryzysu demograficznego. Jest na to szansa. Podobno to nie jest tak, że my nie chcemy mieć w Polsce dzieci, tylko że no średnio nam idzie budowanie relacji w czasach aplikacji randkowych.
1: Okay.
4: No, że nie potrafimy w trwałe relacje, nie potrafimy utrzymać tych relacji i w ogóle nie potrafimy łączyć się w pary.
5: No tak, no bo łączenie w pary to najlepiej wychodziło w przedszkolu, nie? No wtedy wystarczyło trzymanie tej drugiej osoby za rękę.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
1: Trzeba wiedzieć, jak zagadać.
5: No, dajcie spokój, no.
4: To kiedyś się mówi, a będziesz ze mną chodzić.
1: O, właśnie.
4: To podobasz się mojej koleżance.

0: Słuchajcie, RMF Max, 7 po wpół do 9, to chyba pora na wasz ulubiony poranny serial radiowy o paliwie. Najbardziej hot temat już teraz w RMF Max.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Petrol 95,
0: Sandra Stacja,
3: Felek Dieselek. Poproszę kanister 20 litrów i poproszę zapakować jak na prezent, bo to wie pani, dla znajomych na ślub. I do tego jeszcze auto do pełna, bo jak jutro będzie jeszcze drożej, to no to się skończy kozakowanie, no.
0: Już podaję, już podaję. Pan kartą płaci, czekiem czy może złotem?
3: Taczką, a właściwie gotówką, bo tutaj właśnie podjechałem. Przepraszam, czy to w radiu właśnie leci ten nowy Petrol 95?
0: Tak, wszyscy o nim mówią.
3: Może
0: ostatnio
3: pani głośniej?
4: Ze złota mam łańcuchy i mam drogie ciuchy, noszę drogie buty i bak nie jest suchy. Tworzę się po mieście, 9-8 leje, no a z elektryków to się tylko śmieje.
5: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pek.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Wakacyjne hity nie schodzą też w sezonie powakacyjnym. 12 minut do godziny 9 to był kawałek Moving to the Sun w poranku w RMF Max, ale my mamy dla was przy okazji też deszcz i to super deszcz.
1: Urodzinowy deszcz nagród, słuchajcie. Mamy w tym miesiącu urodziny. No a jak my mamy urodziny, to wy macie prezenty. I teraz tak, każde zgłoszenie, które do nas przyślecie SMS-em pod 7327 za 3,69 z VAT-em, bierze udział w dwóch losowaniach w dzisiejszym i w piątkowym, więc to jest naprawdę super podwójna okazja na 15 tysięcy złotych.
2: No ale to jest tak, że jeśli do ciebie zadzwonimy, a ty bierzesz telefon, no to na start masz tysiaka bez żadnego wysiłku, a możesz mieć też 15 tysięcy. To jest najważniejsza informacja w tym całym wejściu. Słuchaj, możesz zgarnąć naprawdę przyzwoite pieniądze.
0: Więc możesz teraz się zastanowić, czy chcesz dużo, czy chcesz jeszcze więcej.
1: Najpierw
0: nie zastanawiaj się. Wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX na numer 7327.

0: Pobudzeni? No pewnie, że pobudzeni o tej porze. Wszyscy ci, którzy są z RMF Max, są już na nogach. 6 minut do godziny 9 pozostało. To był kawałek In My Mind w RMF Max.
1: A tymczasem w Portugalii, słuchajcie, system kaucyjny wisi na włosku. Mieszkańcy, ale też rządzący, więc tutaj jest jedność, skarżą się, że system generuje chaos społeczny, społeczne patologie, że ludzie, no, że ludzie chodzą i grzebią po prostu w miastach po śmietnikach od rana do wieczora rano.
2: To u nich jest chaos? Przecież u nas to jest normalne.
0: No, chyba ich poportugaliło, nie? Już za chwilę flash i prognoza pogody. Z Polski oczywiście, po polsku.
3: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Citroen.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: I po reklamie.

0: O 9 w RMF Max Krosno, kłania się Marek Makuła, zaczynamy flash i prognozę pogody w ten piękny, słoneczny poranek. 516 milionów złotych to suma odszkodowań dla właścicieli działek, na których ma powstać Port Polska. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. Kończące się wywłaszczenia dotyczą gruntów o powierzchni ponad 2,5 tysiąca hektarów.
1: Dużo osób zostało?
2: Tam już na tych wsi, co miały do wytego, to już nie został nikt.
3: Brat ma działkę, to też od niego chcecie kupić? Nie, tam to jest na razie niepotrzebne. Dziwna sprawa, że akurat chcą ludzi wyrzucić, ale ziemia jest na razie niepotrzebna.
1: Ciekawe. Czekają państwo na start budowy?
3: No co, my to tak cieszyć się i nie cieszyć, nie?
0: Z mieszkańcami mazowieckiego Baranowa rozmawiał Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Krosno.
0: Rozpoczęły się właśnie wojewódzkie ćwiczenia zgrywające służb ratunkowych na terenie gminy Jedlicza. W Jedliczu, Chlebnej, Podniebylu i Żarnowcu należy spodziewać się wzmożonego ruchu pojazdów uprzywilejowanych. Nieczynne dziś będą również targowisko miejskie Mój Rynek oraz Przok w Żarnowcu, a władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Nie ma powodów do obaw. Syreny, które słyszycie od rana, to część ćwiczeń. A skoro już w Jedliczu jesteśmy, to tutejszy urząd gminy poszukuje właściciela trzech małych kotków znalezionych 12 września przy ulicy Wierzbowej. Osoby posiadające informacje na temat zwierząt proszone są o kontakt z referatem gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Można zadzwonić albo wpaść w godzinach pracy urzędu, a same kotki prima sort. Tymczasem kontrowersyjna modernizacja Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej budzi spore napięcie między przyrodnikami a drogowcami, mimo że wojewoda podkarpacki wydał już decyzję dla pierwszego odcinka od Czarnej Górnej do Smolnika. Spór o ekosystem Parku Narodowego i bezpieczeństwo ruchu na tej trasie wciąż trwa, a strony szukają kompromisu.
5: Wracam z takiego spotkania, które cyklicznie organizuje wójt Lutowicz. No oczywiście to nic się nie wydarzy bez województwa podkarpackiego, to jest jego droga, ale tam też jest wszystko pozapinane. Są środki na pewne odcinki, są projekty gotowe z pozwoleniami, ale jest kilka problemów uzgodnień. No.
0: Mówił starosta bieszczadzki Marek Andruch. W Lesku natomiast planowana jest budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego nad Sanem. To ma być tylko pierwszy etap większego projektu, którego celem jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów. Do przetargu zgłoszono kilka ofert mieszczących się w założonym budżecie miasta. Najkorzystniejsza opiewa na nieco ponad 850 tysięcy złotych.
6: Nowa trasa będzie miała kilometr długości i od 2 do 2,5 metra szerokości. Projekt został dostosowany do istniejącego ukształtowania terenu, co pozwoli ograniczyć zakres robót ziemnych. Na części odcinka zastosowana zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, umożliwiająca przejazd pojazdów serwisowych. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy zyskają nowe miejsce przeznaczone do spacerów, jazdy na rowerze oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.
0: A informował o tym Łukasz Zakrzewski. Na koniec coś dla tych, którzy lubią zadzierać głowę. Nad Krosnem i okolicami latają już pierwsze balony. To pierwsze ekipy szykują się do balonowych mistrzostw świata, które startują w naszym mieście już w ten piątek.
4: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Na Podkarpaciu czeka nas dziś kapitalna słoneczna aura i dość wysokie temperatury. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni w cieniu w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza mamy dobrą, a biometr korzystny. Chwilami możemy poczuć jednak nieco silniejsze, porywiste podmuchy południowego wiatru. Noc będzie ciepła, nawet do 16 stopni, ale chmury powoli zaczną nadciągać od zachodu. Jutro może już trochę popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Właśnie doszliśmy do wniosku, że już się nie mówi dzień dobry,
7: tylko się mówi taniego diesla.
8: Bardzo liczymy.
9: Nie mówi się też dobrego dnia?
1: Mówi się.
7: Dobrego diesla się też mówi.
1: Dobrego diesla. Dobrego diesla w takim razie. Filip Kliber.
9: Karola Kowalska.
7: Mateusz Marek.
1: Dzięki za dziś, to było Wstawaj, nie udawaj.

pierwszej, albo już kolejnej kawy wjeżdża idealnie. Kygo, Take Me Back po dziewiątej w RMF Max. W takim właśnie przyjemnym vibe'ie rozpoczynamy środowe wydanie Byle do Obiadu. Jesteśmy już na półmetku tygodnia, więc teraz będzie tylko z górki. Przynajmniej do 12, jeśli zostaniecie z najlepszym programem do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Dzień dobry i zapraszam.

Stanach i szampan. Jeden z pierwszych hitów artystki wielkoformatowej, jak mawia mój kolega. Chodzi oczywiście o rozmach koncertów. W RMF Max Krosno przenosimy się na południe regionu. W Sanoku gorąco jak w piecu. I to nie tylko przez pogodę. Rada miasta postanowiła, że czas zapytać mieszkańców, czy burmistrz Tomasz Matuszewski powinien dalej rządzić. Powód? Sytuacja finansowa miasta wygląda ponoć jak portfel po wakacjach. Pusto i smutno. Do tego burmistrz już 3 razy nie dostał wotum zaufania. To jakby 3 razy nie zdać testu na prawo jazdy. Coś tu nie gra. Teraz piłka po stronie komisarza wyborczego. Jeśli ten klepnie uchwałę, Sanok czeka referendum. Mieszkańcy będą mogli zdecydować, zostaje czy pakujemy walizki. Szykuje się polityczna telenowela. Miejmy nadzieję, że krótka i z happy endem.

0: właśnie pierwszy raz, kiedy pokazują, że są naprawdę zgranym duetem. Eli Aux i Lavinia Reasons przed momentem w głośnikach. A my razem jesteśmy RMF Max, tworzymy taką zgraną paczkę. I teraz dla was, mordeczki kochane, odpalamy rundę bonusową razy 580 do naszej urodzinowej zabawy. Zasady w niej są bardzo proste, bo już za samo odebranie telefonu dostajecie 1000 zł. No ale możecie też ustrzelić nagrodę główną, czyli 15 tysięcy złotych. Są też super nagrody rzeczowe, więc jeśli już dostaniecie się do finału, to na pewno nie puścimy was z pustymi rękoma. Zgłoszenie ogarniacie SMS-em z hasłem MAX na 7327 za 3,69 zł albo na rmfmax.pl. 10 minut. Tyle macie czasu, żeby skorzystać z 580 razy większych szans na telefon od nas. Hasło MAX na 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Jestem Radek, a to moja ekipa.
6: Ja też dołączam, jest

0: Na Podkarpaciu czeka nas dziś kapitalna słoneczna aura i dość wysokie temperatury. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni w Cieniu w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie jest umiarkowane, jakość powietrza mamy dobrą, a biometr korzystny. Chwilami możemy poczuć jednak nieco silniejsze, porywiste podmuchy południowego wiatru. Noc będzie ciepła, nawet do 16 stopni, ale chmury powoli zaczną nadciągać od zachodu. Jutro może już trochę popadać.
1: RMF Max. RMF Max Krosno.

0: Jonatan, Liwka i PZ. Lubicie to trio, to gramy. Za chwilę w trochę innych klimatach. Uwaga! Poważny temat w RMF Max Krosno. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie bije na alarm i apeluje do wszystkich posiadaczy krwi ARHD+. Wasza krew jest teraz na wagę złota. Jeśli więc masz tę grupę, jesteś zdrowy i pełnoletni, zgłoś się do głównej siedziby w Rzeszowie albo do oddziału w Krośnie, Jaśle, Sanoku, Przemyślu czy Mielcu. Nie musisz być superbohaterem w pelerynie. Wystarczy, że przyjdziesz i oddasz krew. To tylko chwila, a możesz uratować komuś życie. Podkarpacie, czas zakasać rękawy.
1: To jest nowość RMF Max.

0: MediaMarkt.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
6: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, jestem Angelika.
11: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
12: Cześć kochani, z tej strony Klao.
13: Kari Jimcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Krosno 97 i 6 FM.
16: Słuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na krótki flash i pogodę. 4 mecze, 4 zwycięstwa i ani jednego straconego seta. Wczoraj w meczu Mistrzostw Europy polscy siatkarze potwierdzili świetną formę i wygrali z Ukrainą 3-0.
17: W pierwszym secie po świetnym początku i prowadzeniu 8-1 rywale odrobili straty, ale w końcówce, gdy trzeba było przycisnąć, zrobiliśmy to i wygraliśmy do 20. Drugi set 25-13 i co tutaj mówić, no dominacja. Trochę za mocno się przez to poczuliśmy i trzeci set był akurat już wyrównany. Trener Nikola Grbicz przyznał, że nasza gra była nieco słabsza. No ale w końcówce znów umiejętnie odebraliśmy Ukraińcom szansę na wygranie seta.
16: Mówił Patryk Serwański. Dzisiaj o 18:00 Polacy zagrają z Bułgarią ostatni mecz w grupie. Jako jej zwycięzcy awansują do kolejnej fazy turnieju.
15: To jest RMF Max Krosno.
16: A teraz szybkie ostrzeżenie. W miejscowości Samoklęskim w gminie Osiek Jasielski pojawił się wilk, który zaatakował i zagryzł owce. Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz trzymanie psów na uwięzi podczas spacerów. Przejdźmy do czegoś lżejszego. Jak już dziś wspominaliśmy, w piątek w Krośnie rozpoczną się balonowe Mistrzostwa Świata, które zainaugurują loty treningowe między 6 rano a 16. Prawdziwe emocje czekają jednak w weekend. W sobotę przy Legionów odbędzie się ceremonia otwarcia połączona z nocnym pokazem dronów, natomiast w niedzielę na terenach zielonych przy lotnisku zaplanowano piknik balonowo-lotniczy oraz nocne airshow z pokazami akrobacji i desantem skoczków. Z kolei stadion w Posadzie Górnej ugości w najbliższą sobotę uczestniczki podkarpackiej Ligi Mamusiek, w której niezwykłe piłkarki łączą domowe obowiązki z pasją do futbolu. Na murawie zobaczymy m.in. dynamiczne zawodniczki z drużyny Mamuśki Active Pro, które dadzą z siebie wszystko.
18: Rozegramy kolejną kolejkę podkarpackiej Ligi Mamusiek. Tym razem organizatorami będzie drużyna Mamuśki Active Pro. Zmierzą się zespoły z całego Podkarpacia. Przewidujemy około 6 albo 7 zespołów, które potwierdzą obecność według rozpisanych ligi, dlatego zapraszamy do kibicowania, poglądania kobiety w tej części województwa.
16: Mówiła organizatorka turnieju Katarzyna Ryszniączkowska. Jesień będzie ciekawa także w Jasielskim Domu Kultury. Do 25 listopada potrwają tam bowiem jesienne spotkania z teatrem. W programie aż 7 zróżnicowanych spektakli, w tym kryminały, monodramy oraz coś dla najmłodszych.
19: Przygotowaliśmy 7 spektakli, myślę, że bardzo ciekawych. Ja jako mama 4-latki najbardziej czekam na spektakl Oceanarium, przygotowany przez Teatr Figurki, otwierający całe spotkania i wyjątkowy, bo on odbywa się nie z podziałem na scenę i widownię, ale dzieci malutkie, takie tak zwane najnaje, czyli od 1 do 4 roku życia.
16: Mówiła dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda. Poza tym wkrótce w regionie pojawi się też nowe miejsce do pluskania. W Głogowie Małopolskim powstanie nowoczesny wodny plac zabaw wraz z budynkiem technicznym i toaletami. Władze miasta podpisały już umowę na realizację inwestycji wartej ponad 2 miliony złotych, a do użytku oddana ma zostać mieszkańcom w ciągu 10 miesięcy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: To teraz poranny meldunek meteo w RMF Max Krosno. Środa będzie absolutnie najpiękniejszym dniem tego tygodnia. Do wieczora niebo pozostanie bezchmurne lub prawie bezchmurne, a słońce pozwoli termometrom dobić do 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Do tego mamy umiarkowane ciśnienie, znakomitą jakość powietrza i korzystny biometr. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo i już jutro spodziewamy się lekkiego ochłodzenia oraz przelotnych opadów.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Hity
0: na maksa. No tego po godzinie 10 u nas na pewno nie zabraknie. Piotrek Świderski, witajcie ponownie. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Muzycznie Alabama Ten, Moonlight i Fordo. Na początek będzie też coś od Gipsa, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. Wpadnie też trio Bounce'a z Norwegii ze swoim Magnetic. Także róbcie głośniej i lećmy dalej.

Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. Spokojnie, to również jeszcze nie dzisiaj. To jeszcze nie jest ostatni dzień lata. Został nam dokładnie tydzień. 23 września przywitamy kalendarzową jesień 2026. No ale jak na razie cieszymy się tym, co mamy. Cieszymy się słoneczkiem. Dzisiaj całkiem fajna pogoda się zapowiada. Także łapcie te ostatnie promienie słońca i ładujcie się witaminą D. A ja do tego wam jeszcze fajnie pogram. Bounce'a Magnetic już teraz w RMF.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: I po reklamie.
11: Z tej strony Krzychu.
12: Sylwia.
13: We are the Swedish House Mafia.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Krosno.

Alex Warren Passenger to jedna z takich nutek, która może zostać na dłużej i jeszcze nawet na sesję pod prysznicem zostaje. I tacy odświeżeni możecie ruszyć na imprezę. Tym razem w RMF Max Krosno propozycja niezwiązana z balonami. Jabłkowe szaleństwo w potoku. Szykujcie koszyki i dobry humor, bo już w najbliższą niedzielę, 20 września o 15 na stadionie w Potoku rusza trzeci potocki festiwal Jabłka. W menu imprezy konkurs kulinarny, czyli kto zrobi najlepszą szarlotkę. Jury ostrzy widelce. Muzyka na żywo, a dla najmłodszych dziecięcy turniej piłki nożnej. Będzie smacznie, wesoło i sportowo. Nie przegapcie, Jabłka czekają.

0: to jest prawda. 1000 zł za samo odebranie telefonu, super nagrody rzeczowe, a nawet 15 000. To wszystko czeka na was w urodzinowym deszczu nagród na antenie RMF Max. Trzeba tylko kliknąć najpierw na rmfmax.pl, znaleźć baner z naszą zabawą i zgłosić się przez formularz. Tam też znajdziecie ekstra bonusy, które czekają tylko na naszej www.rmfmax.pl. No chyba, że wolicie jeszcze szybciej ogarnąć temat, to za 3,69 W wystarczy wysłać SMS o treści Max pod 7327. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Joel Corey to model, trener osobisty, celebryta, ale teraz przede wszystkim DJ i wraca do nas z taneczną nowością Don't Go Breaking My Heart. Ten kawałek czeka na wasze głosy pod RMF.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.

0: Krosno 97 i 6 FM.
1: To teraz poranny meldunek meteo w RMF Max Krosno. Środa będzie absolutnie najpiękniejszym dniem tego tygodnia. Do wieczora niebo pozostanie bezchmurne lub prawie bezchmurne, a słońce pozwoli termometrom dobić do 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, do 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Do tego mamy umiarkowane ciśnienie, znakomitą jakość powietrza i korzystny biometr. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo i już jutro spodziewamy się lekkiego ochłodzenia oraz przelotnych opadów.
0: RMF Max Krosno.

AI. Lubię to, nie będę ukrywał, ale przy takim zestawie nie może być inaczej. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. Nadchodzące dni w Krośnie to czas na odlot. Balonowa linia autobusowa? Oczywiście, że się da. Takie rzeczy tylko podczas 26. balonowych Mistrzostw Świata. Miejski przewoźnik MKS postanowił dmuchnąć i uruchomić specjalną balonową linię autobusową. Ale będą też dodatkowe kursy normalnych linii, które pojawią się 20 i 24 września, żeby każdy kibic, fan balonów i miłośnik podniebnych widoków mógł bez problemu dotrzeć na miejsce. Autobusy pojadą według specjalnego rozkładu jazdy, więc nie musicie się martwić, że balon odleci bez was. Wsiadajcie, łapcie miejsca przy oknie i szykujcie się na odlotowe emocje. Na ziemi i w powietrzu. Jedno jest pewne, MKS nie będzie robić pasażerów w balona.

0: mama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na Biedronka.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Grzegorz.
3: Asia. Martyna.
4: Lady Gaga.
5: Z tej strony modelki.
6: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
7: Max. Krosno 97 i 6 FM.
8: Słuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash i pogodę. Co najmniej 1700 kg wyrobów z metali szlachetnych wprowadziła do obrotu bez płacenia podatków zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i przemyskich celników. Skarb państwa stracił na tym około 45 milionów złotych. Zatrzymano dwie osoby.
9: Podczas przeszukań u zatrzymanych osób zabezpieczono 11 kg złota i ponad 6 kg srebra. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy, a także przestępstw skarbowych. W ubiegłym roku w ręce funkcjonariuszy wpadło pierwszych czworo podejrzanych. Wtedy znaleziono przy nich 28 kg złota oraz 33 kg srebra.
8: Tyle Krzysztof Zasada.
7: To jest RMF Max Krosno.
8: Jasielski Szpital zaciągnie 20 milionów złotych kredytu, żeby wejść na prostą i utrzymać płynność finansową. Podczas nadzwyczajnej sesji Rada Powiatu w Jaśle jednogłośnie zgodziła się wziąć na siebie współodpowiedzialność za to zobowiązanie, które ma zostać spłacone w ciągu 10 lat. Tymczasem wciąż trwają prace nad modernizacją Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej i przebudową drogi wojewódzkiej 896, ale na spotykają one spore opory ze strony ekologów, którzy obawiają się o park narodowy. Co na ten temat sądzi starosta bieszczadzki?
10: Po prostu niestety tam w niektórych miejscach są obiekcje co do ochrony środowiska. No to są, proszę pana, rzeczy takie punktowe, jednostkowe. Ja się oczywiście z nimi nie zgadzam. To jest moje stanowisko. Uważam, że tam zostały zabezpieczone wszelkie jakby normy i interesy zwierząt, roślin i kogo tam jeszcze jest. No tylko ludzkie nie zostały zabezpieczone jeszcze.
8: Powiedział naszemu reporterowi starosta bieszczadzki Marek Andruch. Z kolei Wody Polskie zakończyły budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Robczycka na rzece Budzisz, zrealizowanego kosztem 58 milionów złotych i oddanego do użytku 7 miesięcy przed terminem. Obiekt o powierzchni prawie 58 hektarów i pojemności ponad 2 milionów metrów sześciennych ma ochronić mieszkańców oraz firmy z Sędziszowa Małopolskiego i okolic przed ewentualnymi falami powodziowymi. To teraz coś milszego. Na osiedlu Markiewicza w Krośnie działa klub sąsiedzki Krośnieńskie Asy, zorganizowany przez Fundację Graty w saloniku artystycznym i biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego 41. Każdy czwartek w godzinach od 10 do 13 mieszkańcy mogą tam bezpłatnie wpadać na kawę, grać w planszówki i wspólnie planować kolejne spotkania bez żadnych zapisów.
11: Zakładamy klub sąsiedzki razem z Urzędem Miasta Krosna, które napisało grant Aktywni Seniorzy i chcemy zorganizować 16 spotkań. Zostanie teraz 9. Chodzi o to, żeby mieszkańcy osiedla tak dużego jak osiedle Markiewicza mogli ze sobą przybywać i sami będą ustalać, co będzie na tych warsztatach. Czy to będą warsztaty rękodzieła, tańca, siłownie, chodzenie, czy cokolwiek innego?
8: Mówił Damian Piórko-Zięba z Fundacji Graty. A do 21 września potrwa nabór wniosków w ramach projektu Moc Podkarpackich Społeczności, oferujące mikrodotacje do 10 tysięcy złotych na oddolne inicjatywy mieszkańców. O wsparcie bez wkładu własnego mogą ubiegać się grupy nieformalne oraz lokalne organizacje pozarządowe.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Z oknami w Krośnie bardzo przyjemna aura. Słońce zresztą zdominuje niebo nad całym regionem, a termometry pokażą od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Przez cały dzień będzie pogodnie, a nocą również spodziewamy się przyjemnej aury i około 16 stopni na plusie. Dopiero jutro nad ranem zacznie przybywać chmur, ale za to w czwartek spodziewamy się już przez cały dzień umiarkowanych opadów deszczu oraz nieco niższych temperatur. Ciśnienie jest umiarkowane, a biometr mamy korzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Hity na maksa.
12: I ruszyła ostatnia godzina środowego przedpołudnia. To jest RMF Max, to jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dużo hitów na maksa, dużo dobrej energii. To wszystko do godziny 12. Piotrek Świderski, zapraszam i witam ponownie.

Rosalia. Ale ta dziewczyna przyspieszyła w tym roku. Czekamy na kolejne hity. Bądźcie pewni, że je usłyszycie na antenie RMF Max Krosno i na Stoku Bieszczadzki-Wańkowa. Tam nie ma żartów. Ośrodek ogłosił, że dzięki prawie 17 milionom złotych z funduszy europejskich dla Podkarpacia szykuje się prawdziwa rewolucja na stokach. Na liście zakupów aż 18 nowych armat śnieżnych, przenośniki taśmowe o łącznej długości 500 metrów, a dla fanów freestylu całe zestawy do brykania na stoku. Będzie też mobilne lodowisko o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Jest moc! A wszystko to pod czujną kontrolą podziemnej sterówki z zapleczem technicznym. Na efekty trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, ale nie

0: przez duetu Fastboy, chyba jeszcze mentalnie na wakacjach. To jest naprawdę totalny letniaczek Music Sounds w RMF Max. I jeśli wy też macie ochotę dołączyć do takiego klimatu i zgarnąć 15 tysięcy złotych na przykład zagraniczny wypad pod palmy, to dzisiaj jest na to bardzo dobra okazja. Wystarczy zgłosić się do naszej urodzinowej zabawy, w której już za samo odebranie telefonu dostajecie okrąglutkiego tysiaczka. A teraz warto zrobić to szczególnie, bo przez najbliższe 10 minut odpalamy kolejną rundę bonusową. Tym razem wasze szanse rosną aż 650 razy. Ale uwaga, jeśli macie w numerze telefonu 7, to jeszcze dodatkowo je podwajamy, czyli wpada wam aż 1300 losów. Także szybka akcja, SMS z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 z VAT i gracie o wymarzone wakacje albo tysiaka na małe przyjemności. Hasło MAX na 7327. RMF MAX.
1: Reklama. Chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz

0: www.pocztowy.pl. I po reklamie.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Słuchacie RMF Max Krosno. Pogoda podoba się grzybiarzom i na Podkarpaciu sezon na grzybobranie w pełni, a policjanci już ostrzegają, las to nie supermarket, tu łatwo się zgubić. Mundurowi apelują do wszystkich miłośników borowików i podgrzybków, by nie przeceniali swojego nosa do orientacji w terenie. Co roku ktoś zamiast koszyka pełnego grzybów przynosi historię o noclegu pod sosną. W regionie zanotowano już zgłoszenia o zagubieniach. Na szczęście obyło się bez dużych akcji. Policja radzi: zanim ruszysz na łowy, daj znać bliskim, gdzie idziesz, zabierz naładowany telefon i trzymaj się znanych ścieżek. Najlepiej ruszać na łowy z kimś, kto ma doświadczenie i jeszcze podzieli się info, gdzie. Ja mam miejscówki w okolicach Strzyżowa i Rudawki jak coś.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.
7: Z oknami w Krośnie bardzo przyjemna aura. Słońce zresztą zdominuje niebo nad całym regionem, a termometry pokażą od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Przez cały dzień będzie pogodnie, a nocą również spodziewamy się przyjemnej aury i około 16 stopni na plusie. Dopiero jutro nad ranem zacznie przybywać chmur, ale za to w czwartek spodziewamy się już przez cały dzień umiarkowanych opadów deszczu oraz nieco niższych temperatur. Ciśnienie jest umiarkowane, a biometr mamy korzystny.

uwierzycie, ale to już naprawdę 16 lat, od kiedy ten kawałek ujrzał światło dzienne. Ale mimo to ciągle brzmi bardzo świeżo. Can't Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor przed 12 w RMF Max. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Wielkie dzięki za wspólną środę, ale spokojnie, nie zostawiam was samych, bo zaraz przywitają was Asia i Irek. Byle do obiadu wraca jutro o tej samej porze, parę minut po 9. Piotrek Świderski, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! I tak jeszcze na dobre zakończenie łapcie mega numer od Robina Schulza. Take it slow.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

0: Pierwsza połowa dnia już za nami, a w RMF Max Krosno czas na szybki flash i prognozę pogody. Marek Machuła, zapraszam. Dron znaleziony przy plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem był uzbrojony. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana. To wstępne ustalenia, poinformował zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych pułkownik Bartosz Okoniewski.
1: Maszyna była wyposażona w głowicę odłamkowo-burzącą wraz z zapalnikiem. Służbom późnym wieczorem udało się oddzielić głowicę od drona i zdetonować ją na plaży w Rusinowie. Dron trafi teraz do laboratorium. Według wstępnych ustaleń to dron typu Gerbera 2, produkowany w Rosji. Służby będą ustalać, skąd dokładnie został wysłany bezzałogowiec i jaki był jego cel.
0: Tyle Anna Pałamar.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: W związku z trwającymi wojewódzkimi ćwiczeniami ratowniczymi burmistrz gminy Jedlicze zarządził doraźną ewakuację mieszkańców i osób przebywających w Podniebylu. Punkt zbiórki wyznaczono na parkingu przy Domu Ludowym, skąd chętne osoby zostaną przewiezione do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu, a po zakończonych ćwiczeniach odwiezione z powrotem. Wszystko na szczęście tylko w ramach ćwiczeń. Tymczasem w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę, która zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz wójt gminy Jasło Wojciech Pienkoś paryfowali dokument na dofinansowanie zakupu nowoczesnego mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy.
3: Nowy sprzęt ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ w przypadku awarii sieci energetycznej lub sytuacji kryzysowych zabezpieczy dostawy prądu dla mieszkańców. Dzięki mobilnej konstrukcji urządzenie będzie można natychmiast przetransportować i uruchomić w każdym miejscu na terenie gminy, gdzie akurat zabraknie zasilania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 216 tysięcy złotych.
0: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. W samym Jaśle wystartowało głosowanie w 9. edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego, w której o głosy mieszkańców rywalizuje 7 projektów, w tym budowa boiska, modernizacja drogi czy festiwale lokalne. Do 23 października mieszkańcy od 13 roku życia mogą oddać 2 głosy, jeden na zadanie inwestycyjne i jeden na tzw. projekt miękki, decydując o podziale łącznej kwoty 500 tysięcy złotych za pośrednictwem strony internetowej lub w Urzędzie Miasta. W krośnieńskim RCKP natomiast ruszył właśnie wyjątkowy nabór do zespołu taneczno-teatralnego Klaszcz Głośniej, który daje szansę na artystyczny rozwój osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej niezwykłej formacji mogą dołączyć nie tylko nowi utalentowani artyści, ale też pełni empatii wolontariusze chętni do pomocy przy próbach.
4: Od kilku lat prowadzimy grupę Klaszcz Głośniej i jest to grupa dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Grupa, która pracuje, uczy się na zajęciach, występuje, jeździ po Polsce i jest jedyną taką grupą w Polsce działającą w instytucji kultury. No i myślę, że przez to, że jest jedyna, ale też jakie osoby ją tworzą, to jest też bardzo rozpoznawalna.
0: Wyjaśniła Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Nadchodzące godziny upłyną nam pod znakiem pięknej, słonecznej i wyjątkowo ciepłej aury. Słupki rtęci w Krośnie i sąsiednich powiatach wskażą do 24 kresek na plus, tylko wiatr może być chwilami dość porywisty. Nocą temperatura nie spadnie poniżej 13 stopni, ale niebo od zachodu stopniowo zacznie zaciągać się chmurami. Od jutra czeka nas już zwrot akcji. Czwartek minie pod znakiem deszczu i całkowitego zachmurzenia, a słupki rtęci zrobią się odrobinę krótsze. W piątek podobnie, a w górach możliwe będą także lokalne burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Jest ich dwoje. Wasi ulubieni kurierzy, którzy przynoszą trochę słońca, jeśli go potrzebujecie.
4: Dużo słońca z południa na północ dzisiaj wysyłamy. Wiemy, że na północy pada, a na południu słońce.
3: A w pracy dziki zachód. Asia, Irek, witajcie.

0: DJ Godzia, Jason Derulo i Michiko. To jest piosenka o Irku, bo sobie przetłumaczyłam tekst. Mówię wam, to jest o nim.
1: Naprawdę?
0: No.
1: Ale dobrze, chociaż o mnie śpiewają?
0: A nie wiem, to sprawdź sobie.
1: Czy mówią prawdę?
0: Sprawdź sobie.
1: 12 minut po 12. Asia Majos, Irek Jakubek. Witajcie po południu. To jest RMF Max. Co dzisiaj macie na obiad?
0: Ważne pytanie, ważna sprawa. Co macie dzisiaj na obiad? Opowiedzcie nam o tym. Głosóweczki na Messengerze i na Instagramie w tym temacie już rozgrzane.
1: Aśka dojada pudełka, którego stary wczoraj nie zjadł.
0: Ale dobre kurczaki jest.
1: Miałem nie mówić, no
0: podzielę się.
1: Dobra.

0: Nie, bumpa bumpa.
1: Nie wiem.
0: Bumpa bumpa to jest łacińska nazwa imprezowego zwierzaka. Jeżeli przy tym numerze się bujasz,
1: podoba mi się to.
0: Jesteś bumpa bumpa.
1: Umpa umpa. Równie bardzo bumpa. Podoba mi się 500 razy więcej szans na 1000 zł za odebranie telefonu albo 15 tysięcy.
0: Ja też to lubię. Chcecie wygrać 15 tysięcy? Chcecie mieć 500 więcej szans niż wszyscy pozostali? To teraz jest najlepszy moment.
1: Teraz wysyłacie hasło MAX pod numer 7327 369, taki SMS kosztuje, ale daje 500 szans na wejście do finału.
0: A 1000 zł za samo odebranie telefonu? Piszcie MAX na 7327.
2: Reklama.
3: Co? Już liście lecą?
4: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jubi!
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Od

0: Dzisiaj wyjątkowo czujemy, o czym Gibbs w tym numerze śpiewa. Ostatni dzień lata na południu jeszcze trwa, na północy już był.
1: Ale na szczęście mamy głosóweczki od was, głosóweczki od wszystkich słuchaczy RMF Max. Dzisiaj chwalicie się, znaczy przepraszam, nikt się tutaj nie chwali. Marta postanowiła nam po prostu opowiedzieć, a my jej bardzo zazdrościmy. Co ma dzisiaj na obiad?
2: Ja dzisiaj za to robię pieczone ziemniaczki, do tego filet z kurczaczka w panierce, na to cebulka z pieczarkami przykryta serem i do tego mizeria.
1: I proszę tak bardzo Marcie jednak nie zazdrościć, bo Marta powiedziała, że to robi. Także pamiętajcie o tym, że jak już ktoś dla was coś robi, to na koniec...
2: Dzięki, hej!
1: Hej, będą prezenty dla Martuni. Więcej głosówek nagrywajcie teraz.

0: 22 minuty i godzina 13. Zamówiliśmy dla was, świetne informacje pogodowe. Sprawdźcie koniecznie, czy przynajmniej ci kurierzy dowiozą wam to, co zostało zamówione.
1: Ci kurierzy tak. Z Maxa.
0: No wiadomo. Pozostali dzisiaj działają bez zarzutu. Pozdrowienia dla tych, którzy w swoich kurierkach mają włączone najfajniejsze radio świata.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Nadchodzące godziny upłyną nam pod znakiem pięknej, słonecznej i wyjątkowo ciepłej aury. Słupki rtęci w Krośnie i sąsiednich powiatach wskażą do 24 kresek na plus, tylko wiatr może być chwilami dość porywisty. Nocą temperatura nie spadnie poniżej 13 stopni, ale niebo od zachodu stopniowo zacznie zaciągać się chmurami. Od jutra czeka nas już zwrot akcji. Czwartek minie pod znakiem deszczu i całkowitego zachmurzenia, a słupki rtęci zrobią się odrobinę krótsze. W piątek podobnie, a w górach możliwe będą także lokalne burze.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Są piosenki, w których słychać wielką radość. To jedna z nich, Dwa dni Bledka. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy też tak mają, słuchając RMF Max.
1: Dzisiaj policja sprawdza bezpieczeństwo na drogach. Będą latać fotodronami nad skrzyżowaniami. I nie tylko. I o tej akcji usłyszycie na pewno we fleszu RMF Max punktualnie o 13, czyli za 4 minuty.
0: Ja się boję, że nie wszyscy kierowcy zrozumieli twoje ostrzeżenie, zwłaszcza najmłodsi. Szkieły jadą i patrzą, co się dzieje na drogach. Tak, szkieły. A nie mówiłem, że nie wszyscy ogarniają? Za 4 informacje we fleszu. Za 4 minuty o 13.
2: Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 13 w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w Krośni i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Kierowcom przypominamy, że trwa ogólnoeuropejska akcja policji Road Pol, Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jakie wykroczenia kierowców są najczęstszą przyczyną poważnych wypadków? O to pytamy młodszego inspektora Andrzeja Borowiaka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
2: Główną wadą, głównym grzechem kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa. Czy to innemu pojazdowi, lub też, co ważne, osobom pieszym, które zbliżając się do przejścia dla pieszych.
1: W ramach akcji Road Pol, która potrwa 6 dni, policja zapowiada wzmożone kontrole na newralgicznych skrzyżowaniach, również przy pomocy dronów monitorujących ruch z góry.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: W Rzeszowie odbył się polsko-niemiecki okrągły stół poświęcony reagowaniu na zagrożenia hybrydowe, podczas którego samorządowcy z Bawarii docenili doświadczenia Podkarpacia w ochronie ludności oraz infrastruktury krytycznej. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, w obliczu dywersji i dezinformacji pograniczne położenie naszego regionu wymusza tworzenie rozwiązań, z których niemieckie samorządy chcą teraz czerpać wzorce. Podobne tematy podejmowano w Sanoku, gdzie podczas pierwszej edycji Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa odbyła się konferencja naukowa poświęcona ochronie ludności, zagrożeniom hybrydowym oraz wyzwaniom związanym z blackoutem. Wydarzenie zorganizowała Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka we współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim. Tymczasem planowana przebudowa Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej na odcinku drogi wojewódzkiej 896 stała się zarzewiem gorących dyskusji o przyszłości ekosystemu w regionie. Z kim urzędnicy nie mogą się dogadać?
3: No, czy to trzeba uzgodnić z ministerstwem klimatu? Nie ma tego uzgodnienia. Oczywiście są dyskusje z RDOŚ-em, są dyskusje z Parkiem Narodowym. Tam chodzi o jakiś mur oporowy, który podobno jest nieestetyczny, czy coś tam.
1: Mówił starosta bieszczadzki Marek Andruch. Z sąsiadami lepiej żyć w zgodzie. Na krośnieńskim osiedlu Markiewicza brakowało dotąd miejsca, w którym można się z nimi lepiej poznać, ale dzięki Fundacji Graty powstał tam klub sąsiedzki Krośnieńskie Asy. W każdy czwartek od 10 do 13 w saloniku artystycznym przy ulicy Wojska Polskiego 41 mieszkańcy mogą swobodnie spędzić czas przy kawie i planszówkach.
4: Czy jest to jedno z większych osiedli w Krośnie, największe, w którym tak naprawdę nie ma jednego miejsca, w którym mieszkańcy mogli się spotykać. W okolicy rzeczywiście jest Krościenko, Puchatek, są jakieś kluby sąsiedzkie, ale sami mieszkańcy nie mają dosłownie nic dla siebie, co by było dedykowane. Niech oczywiście jeszcze w Centrum Integracji Społecznej odbywają się spotkania.
1: Powiedział dziś naszemu reporterowi Damian Piórko-Zięba z Fundacji Graty. W Jaśle natomiast sporym zainteresowaniem cieszy się jubileuszowa 20. edycja akcji Trener Osiedlowy, w której wzięło udział ponad 300 dzieci. To 1/4 więcej niż rok temu. Młodzi mieszkańcy skorzystali nie tylko ze wspólnych zajęć sportowych na miejskich obiektach, ale też z nowych warsztatów plastycznych, muzycznych i popularno-naukowych. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieński Flash w pigułce.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Druga część środy zaoferuje nam mnóstwo słońca, błękitne niebo i temperatury sięgające 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny. Dobra aura utrzyma się do wieczora, ale w drugiej połowie nocy zacznie się chmurzyć, a jutro spodziewamy się już opadów deszczu i nieco niższych temperatur. Podobna pogoda również w piątek, choć wtedy mogą też pojawić się lokalne burze w górach.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Mamy dla was taką wiadomość, po której na pewno zrobi wam się gorąco.
10: 36,6 to już nie jest aktualna temperatura Polaków.
9: No ile to jest ciepły Polak, no?
10: My wiemy i wam powiemy, ale za chwilę.

0: kategorii numerów najlepszych na taką chwilę relaksu w pracy. Taki głębszy oddech. To Tame Impala pasuje idealnie.
1: 13 po 13 wiem, że czekacie na najbardziej zaskakującą wiadomość tego popołudnia, bo się okazało, że temperatura 36,6 to już nie jest temperatura zdrowego człowieka. Są nowe normy i teraz zdrowy to jest od 35,9 do nawet 37 stopni.
0: No i to jest dobra wiadomość dla wszystkich facetów, którzy przy 37 to już nie żyli.
1: Nie znam takich. Wyginaliśmy.

0: Mamy specjalną propozycję dla tych, którzy lubią tak dwa za jednym razem, mhm, albo dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: No dwie szanse jednym SMS-em sobie złapać. Jak tak lubicie, to jesteście w dobrym miejscu. Mamy taką zabawę, w której jedno zgłoszenie daje wam szansę na dwa finały.
0: Za 3,69 SMS o treści MAX niech leci na 7327. Odbieracie telefon i pyk, cyk, już 1000 za odebranie telefonu. Fajnie, fajnie. Max, wysyłacie na 7327.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: Justin Timberlake w RMF Max z filmu Trolle, czyli o tym, co teraz macie w pracy. 28 minut przed godziną drugą, ale nie wszyscy.
1: Nie wszyscy. Pewniak, jeżeli chodzi o pracę właśnie, zawody przyszłości, bo jest nowy ranking.
0: Ciekawe.
1: Praca kreatywna, medycyna i opieka i nauczyciele.
0: O, to zawody przyszłości.
1: Tak jest.
0: No, ale taki kreatywny nauczyciel wykładający na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, jeszcze po kursie masażu, to właśnie teraz odbiera telefon. Odbiera telefon z propozycją pracy.
1: No i jeszcze ważne, żeby miał na imię Roman.
0: Aj, wymasuj mnie, Romanie! I o tym też śpiewa Zalia.

0: U was w pracy też tak pachnie jedzeniem?
1: I też śpiewają do tej piosenki? No,
0: to na pewno, ale pytanie, czy pachnie?
1: Koniecznie dajcie znać, co dzisiaj macie na obiad. Nagrywajcie głosóweczki w tej sprawie. Dla najbardziej smakowitych głosówek przewidziano nagrody, proszę państwa. Przewidziano nagrodę, no zupa. A nawet powiedziałbym zupa blada. To w pogodzie na północy, a więcej na temat prognoz już za chwilę. Zostańcie koniecznie z RMF Max. Mamy najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JYSK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Wróżka, prawdę ci powie?
12: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
11: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Druga część środy zaoferuje nam mnóstwo słońca, błękitne niebo i temperatury sięgające 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku i 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny. Dobra aura utrzyma się do wieczora, ale w drugiej połowie nocy zacznie się chmurzyć, a jutro spodziewamy się już opadów deszczu i nieco niższych temperatur. Podobna pogoda również w piątek, choć wtedy mogą też pojawić się lokalne burze w górach.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: kawce wypitej z pracy 9 minut przed drugą. Słuchacie RMF Max, a nasze głosówki. A nasze głosówki mówią, że chyba jutro nic nie będziemy jedli, bo dzisiaj jest wielkie okołoobiadowe obżarstwo.
1: Same smakowitości nam dzisiaj podsyłacie, aż nam ślinka cieknie.
0: Co ma na obiad Dominik?
2: Ziemniaczki, smażona kiełbaska ze smażoną cebulką. Smacznego.
0: Klasyk.
2: Smacznego.
0: Ja jeszcze przepraszam.
1: Smaczne.
0: Kiszonego ogurasa i kleks.
1: I kefir.
0: Kleks, nie, aż tak nie. Kleks, jesteśmy w pracy, pamiętaj, bez ryzyka. I kleks, normalnie musztardy. Tak, puf. I tak byśmy to, tak byśmy to zjedli. Aga przysłała nam głosóweczkę z pozdrowieniem dla synka.
3: No, dzisiaj moi kochani, na obiadek mój syn sobie zażyczył rosołek, więc jest rosołek z kaczuszki, z wołowinki, z indyczka i z kurczaczka.
1: No, synek, kochaj matkę.
0: I wnioseczek o adopcję wypełnia Asia i Irek. Aga,
1: przyjmij.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Jest 14, więc w RMF Max Krosno sprawdzamy, co słychać w kraju i na Podkarpaciu. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Rok dłuższej pracy może podnieść naszą emeryturę nawet o kilkanaście procent, mówi prezes ZUS. Tymczasem zdaniem doktora Marcina Wojewódki z Instytutu Emerytalnego tak wysokie podwyżki to raczej rzadkość.
2: Raczej, z tego co zawsze do tej pory też ZUS jeszcze parę lat temu komunikował i też ja będąc kiedyś wiceprezesem ZUS-u też pamiętam nasze ówczesne statystyki, no to jest raczej kilka punktów procentowych, a nie kilkanaście, o które może każdy kolejny rok opóźnienia decyzji o przejściu na emeryturę.
1: Statystyki ZUS-u pokazują, że 9 na 10 osób przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego albo w ciągu roku od tego momentu.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Kierowcy podróżujący trasą Krosno-Sanok muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze krajowej nr 28 w Pisarowicach. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni, a ruch odbywa się wahadłowo. W kolizji nikt nie ucierpiał, jednak utrudnienia przejazdu potrwają jeszcze ponad godzinę. Plan likwidacji oddziału zakaźnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego spotkał się z negatywną opinią NFZ. Choć oddział generuje wysokie straty, władze powiatu zapewniają, że nie ma zgody na jego zamknięcie, ponieważ zabezpiecza on potrzeby zdrowotne aż 7 okolicznych powiatów. Ostateczny kształt planu naprawczego placówki ma opracować nowe kierownictwo szpitala. Jasło to jednak nie tylko kłopoty za szpitalem. Jasielski Dom Kultury zaprasza na trwające do 25 listopada jesienne spotkania z teatrem, które co roku przyciągają miłośników dobrej sceny. Na widzów czeka aż 7 spektakli, w tym pełne humoru komedie i występy z oprawą muzyczną.
3: Staraliśmy się, żeby ten repertuar był bardzo różnorodny. Mamy więc na przykład komedię kryminalną, Pułapkę, takiej bardzo dobrej obsadzie, bo z Leszkiem Lichotą. Mamy też rzeczy około muzyczne, na przykład spektakl Moja Abba. Będzie sobie można przypomnieć, jak to było słuchać Abby, jak to było, jak w 76 roku Abba przyjechała do Polski.
1: Mówiła dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda. A jeśli wolicie odrobinę sportu i dobrej zabawy na świeżym powietrzu, to stadion w Posadzie Górnej przygotowuje się na sobotni turniej w ramach podkarpackiej Ligi Mamusiek. Na boisku Beskidu zobaczymy zmagania pełnych pasji kobiet.
4: To są dziewczyny, to są kobiety, które są mamami. Takie są założenia jakby tej ligi, w której rywalizujemy. Każda kobieta musi mieć ukończony 30 rok życia oraz musi być mamą. Więc jakby jest to taki ukłon w kierunku promowania jakby też tej piłki kobiecej wśród osób, które też mają dzieci, też ich córki czy synowie grają w piłkę, ale nie tylko, bo aby też być aktywnym i cokolwiek z sobą robić i działać i promować aktywność fizyczną.
1: Mówiła organizatorka turnieju Katarzyna Ryszyńczkowska. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieński Flash w pigułce. Następne za godzinę, a w nim m.in. o klubie sąsiedzkim Krośnieńskie Asy na osiedlu Markiewicza, czy o sporach wokół pętli Bieszczadzkiej. A teraz pogoda.
0: Czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Dzisiejsze popołudnie to może być idealny czas na spędzenie czasu na zewnątrz. Do wieczora królować będzie słońce i błękitne niebo, a termometry pokażą od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Jaśle, Rzeszowie i Dębicy. Wieczorem i nocą również będzie spokojnie i ciepło, bo temperatury nie spadną poniżej 13 stopni, a miejscami może być nawet 16 kresek na plus. Nad ranem jednak pogoda zacznie się zmieniać, chmur zacznie przybywać, a jutro w ciągu dnia będzie już padać. Podobnej aury spodziewamy się również w piątek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
5: 5 po drugiej, RMF Max już wie, co poszło nie tak.
6: I dzisiaj miał być na obiad sos grzybowy, ale niestety nawet trójaka nie było w lesie.
7: O nie.
5: O tak! Dlaczego? Słuchaj.
7: Max. O nie, że miał być sos grzybowy, a nie będzie.
5: Nasza, dzisiaj na obiad jesteśmy my. Super.

0: tak sobie leci ta środa po południu, a nawet się trochę toczy dzięki Temper City. Self-aware przed momentem 14 minut po 14.
1: To teraz czas na kącik doradczo-ekonomiczny.
0: Oj tak, nawet będę trochę jak prezes Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, już podnoszę stopy na tę okoliczność.
1: Tylko jedno.
0: Kącik ekonomiczny.
1: Uwaga, trzeba uważać, jak się płaci kartą. To no. Wiemy nie od dzisiaj. Jedna pani zapłaciła 7,5 tysiąca złotych za rogalika z nadzieniem.
0: Matko!
1: Tak, bo zaakceptowała kwotę na terminalu, nie spojrzała, wpisała PIN, no i po pieniądze.
0: O, to w Polsce dużo ludzi w ogóle nie ma tego problemu jak ta pani. To nie ma szans, żeby to przeszło. Wklepujesz tą kwotę przez pomyłkę 7,5 tysiąca i od razu karta ci mówi, że brak środków na koncie.
2: Zgasniały już światła lamp, powoli robi się zimno.
3: Jeszcze smutniejszym głosem.

0: Uwaga, to jest ten moment, w którym pytamy o wasz numer telefonu. Jeżeli w twoim numerze telefonu jest 7, to dzisiejszy dzień jest twoim super dniem.
1: Możesz mieć też super dzień, nawet jak nie masz 7, bo każdy, kto teraz się zgłosi do zabawy, dostaje od nas 600 dodatkowych szans na wejście do finału, w którym 1000 zł za samo odebranie telefonu. Ale jak masz tą 7, no to masz 2 razy więcej, czyli masz 1200 szans na finał.
0: Murem za 7-kowiczami.
1: Dobrze.
0: Irek, to ja jestem
1: ja. Będę murem za wszystkimi. Asia, wybierzcie mądrze i zgłoście
0: Max,
1: się.
0: Max, to jest nasz numer telefonu. Max... Hasło wysyłacie na numer telefonu też z 7. 7327. Kto ma 7 w swoim numerze telefonu, tego szansę pomnożymy razy 1200.
1: A wszystkie inne szanse mnożymy razy 600. Tak czy siak się wam to opłaca, więc Max.
0: A na 7327. A po co to wszystko? Ano po to, żebyście za samo odebranie telefonu już dostali 1000 zł. A w finale naszej zabawy wygrali nawet 15 tysięcy. Max na 7327. RMF Max. RMF Max. Pewnie, że teraz, na kiedy?
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: fajnie, że u was też. To jest hashtagiem czy bez?
1: Bo nie,
0: jak, bez
1: prostu,
0: jak bez hashtagu, to się mogę śmiać. Jak z hashtagiem,
1: bez
0: to jest poważna sprawa.
1: Nie,
0: okay.
1: Nic,
0: dwie po pół do drugiej. Ważne rzeczy, które, przepraszam, dwie po pół do trzeciej.
1: No właśnie.
0: Skracamy wasz czas w pracy. Dwie po pół do trzeciej z rzeczy, które koniecznie musicie wiedzieć w środę po południu.
1: Dobrze się teraz sprzedają używane telefony.
0: O,
1: telefony
0: proszę.
1: Z drugiej ręki to jest taka nowa moda, nowy trend w sprzedaży, także jak ktoś ma, no to może próbować.
0: O, proszę bardzo, to jest świetne to, co powiedziałaś, bo to jest odpowiedź na pytanie także o dzisiejszy wieczór.
1: Tak?
0: Co zrobić ze starym? Sprzedać go. Wiadomo, nie? Nie było słychać, że z telefonem? Nie?

0: odpowiedzi na najtrudniejsze pytania popołudnia. Jak długo jeszcze? No w pracy 21 minut, jak zostajecie do trzeciej. A jak długo jeszcze będzie padać albo świecić słońce, bo dzisiaj kraj podzielony.
1: Wszystko dla was sprawdziliśmy, żebyście wy nie musieli, dlatego zostańcie po szczegóły prognozy pogody.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 6 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Dzisiejsze popołudnie to może być idealny czas na spędzenie czasu na zewnątrz. Do wieczora królować będzie słońce i błękitne niebo, a termometry pokażą od 23 stopni w Lesku i Ustrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Jaśle, Rzeszowie i Dębicy. Wieczorem i nocą również będzie spokojnie i ciepło, bo temperatury nie spadną poniżej 13 stopni, a miejscami może być nawet 16 kresek na plus. Nad ranem jednak pogoda zacznie się zmieniać, chmur zacznie przybywać, a jutro w ciągu dnia będzie już padać. Podobnej aury spodziewamy się również w piątek.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: No lepiej tego nie mogliśmy wymyślić. Danny przed 15 w środę, idealnie.
1: Na wszelki wypadek ja tylko proponuję, żeby jeszcze nie ściągać, absolutnie nie ściągać teraz już poczty, bo jeszcze przyjdzie mailem takie zadanie, na którego wykonanie potrzebujecie tak mniej więcej 3 dni i jak ta wiadomość przyjdzie do was dopiero jutro, no to ten temat ogarniemy dopiero po weekendzie. Po to mnie masz.
0: Dobre.
1: Asia Meus, Irek Jakubek. To był fajny czas. A teraz wszystkie torty na stół.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Wybiła 15, więc w RMF Max Krosno pora na flash sportowy i pogodę. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Polska jest w ścisłej czołówce państw europejskich z największą liczbą pożarów lasów. Z drugiej strony jesteśmy na szarym końcu pod względem spalonej powierzchni. To oznacza, że mamy dużo małych pożarów.
2: Skąd tyle pożarów? To niestety daje bardzo zły obraz naszego społeczeństwa, ponieważ 99% pożarów jest pochodzenia antropogenicznego. Powodują je ludzie pośrednio bądź bezpośrednio, celowo lub niecelowo. Pożary od wyładowań atmosferycznych, czyli jedyna naturalna przyczyna, to jest raptem 1%.
1: Mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Kierowcy planujący przejazd drogą powiatową w Zmiennicy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Do piątku 18 września odcinek od skrzyżowania w kierunku Jasionowa do końca miejscowości będzie całkowicie zamykany w godzinach od 7 rano do 20, a to z powodu układania nowej nawierzchni asfaltowej. Służby apelują o ostrożność i zwracają uwagę, że w przypadku opadów deszczu termin prac może ulec wydłużeniu. Klub sąsiedzki Krośnieckie Asy na osiedlu Markiewicza, o którym mówimy Wam od rana, to inicjatywa Fundacji Graty. W każdy czwartek od 10 do 13 spotykają się tam przy kawce i planszówkach mieszkańcy osiedla. Z otwartej oferty może skorzystać każdy, kto chce miło spędzić czas i poznać lepiej sąsiadów.
3: Projekt dedykowany jest bezpośrednio seniorom, ale zdajemy sobie sprawę, że jeśli ktoś nie jest seniorem, to też go serdecznie zapraszamy. Nie ma żadnego przestrzeni do tego, że nie zakażemy. Chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń do tego, żeby po zakończonych spotkaniach sami mieszkańcy, ludzie, którzy pojawią się, zaczęli inicjować własne pomysły. Ponieważ to tak jak kiedyś Fundacja Graty zaczęła działać, dzisiaj jesteśmy w stanie pochwalić się 1500 umów wolontariackich, od czego się zaczyna. I chcielibyśmy zaangażować fantastycznych seniorów i seniorki w działalność społeczną.
1: Wyjaśniał prezes Fundacji Graty Damian Piórko-Zięba. Przeskakujemy do Sanoka, gdzie już w sobotę zagości na rynku Naukobus, czyli mobilne laboratorium w ramach akcji Nauka w Drodze. W godzinach od 9 do 14 można będzie wziąć udział w bezpłatnych pokazach i warsztatach z chemii, fizyki oraz odnawialnych źródeł energii. Nadleśnictwo Baligród opublikowało tymczasem wyjątkowe nagranie z fotopułapki ukrytej w bieszczadzkim lesie, która uwieczniła niedźwiedzia zażywającego błotnej kąpieli. Filmik z tego bliskiego spotkania z dziką naturą można obejrzeć w mediach społecznościowych nadleśnictwa. Bieszczady to jednak nie tylko przyroda, ale też spory o jej ochronę w cieniu modernizacji Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej. Starosta zdecydowanie nie zgadza się z ekologami oraz dyrekcją parku, którzy próbują hamować inwestycje.
4: Ja uważam, że to jest, że nie powinniśmy o takie drobiazgi ważyć całej inwestycji, kilkuset milionową po prostu, bo ta droga, to każdy, kto jedzie, wie, że potrzebuje, ona jest niebezpieczna, ona nie ma żadnych chodników, ona nie ma żadnych ciągów rowerowych, a wszystko by to powstało, więc tam, proszę pana, żyje kilka tysięcy ludzi, tam lesistość to jest 90%. I jeżeli wezmą 45 metrów kwadratowych, czy nawet hektar, to naprawdę przyroda na tym ucierpi.
1: Przekazał starosta bieszczadzki Marek Andruch.
5: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
6: Na początek siatkówka. Reprezentacja Polski zagra dzisiaj ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pewni już pierwszego miejsca w grupie zmierzą się z gospodarzami, Bułgarami. Początek o 18:00. Z kolei piłkarze Jagiellonii Białystok zadebiutują dziś w fazie grupowej Ligi Europy. Zagrają na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Faworytem Grecy.
7: Oczywiście łatwy mecz na pewno nie będzie. No, zdajemy sobie sprawę nie tylko z siły tego stadionu i tych trybun, ale też przede wszystkim siły przeciwnika.
6: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. Początek o 21:00, kwadrans wcześniej Industria Kielce rozpocznie swój drugi mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Dziś przeciwnikiem norweski Kolstad. Początek o 20:45.

0: Piękna, słoneczna i ciepła pogoda utrzyma się w całym regionie już do końca dnia. Na termometrach bardzo przyjemne wartości. Od 23 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny i tylko wiatr z południowego zachodu chwilami może być dość odczuwalny i porywisty. W nocy też dość ciepło, bo od 13 do 16 stopni, choć nad ranem zaczną gromadzić się deszczowe chmury, które zostaną z nami także jutro w ciągu dnia i w piątek.
1: To, co teraz powiem, będzie odważne.
2: Tak.
1: Bo mamy środowe popołudnie i uważam, że o tej porze, kiedy jest 15, to życie jest już piękne.
2: To prawda.
1: Tym bardziej, jest, prawda?
2: Tym bardziej piękne, kiedy przyjeżdżasz do tej pracy, wjeżdżasz wysiłkiem ciężkim na rowerze i dostajesz gofra.
1: No właśnie, gofry nam z tej przezroczy machają.
2: Do tych gofrów jeszcze wrócimy, kochani. To jest kanał nadawczy w RMF Max. Justyna Borycka
1: i Natalia Kawałek. No i gofry. O tym za chwilę wam opowiemy, ale na razie zostawiamy was w dobrych rękach. To jest Milky i David Guetta, Just the Way You Are. Dajcie głośniej i poczujcie ten vibe, co my.

0: Teenage Dream to Katy Perry w RMF Max. Trochę sobie powspominałyśmy dobrych czasów przy tym numerze. Mamy nadzieję, że wy również. 12 minut po trzeciej w RMF Max.
1: Słuchajcie, no właśnie, zaczęłyśmy opowiadać o tym, że gofry są dzisiaj u nas w radiu. To taka oddolna inicjatywa naszych producentów. Gofrowa środa w RMF Max. I nasi koledzy mieli nawet taki pomysł, żebyśmy my wam zadały pytanie. Gdybyś był gofrem, to jakim?
0: To jest pytanie dobre na randkę, ale tak. My dzisiaj byśmy chciały pójść w inną stronę, bo to naprawdę jest coś wspaniałego, kiedy wszyscy się razem zbieramy, każdy coś do tego gofra przyniesie, jeden ciasto, drugi gofrownicę i jakoś
1: albo na
0: tak...
1: kogoś po prostu taki goferek czeka, jak no, na ciebie,
0: dokładnie.
1: Ja to widzę, tak pięknie wygląda.
0: Mi się dzisiaj udało po prostu, upiekło mi się, że tak powiem. Mm-hmm. A jaki dzień w pracy by się wam przydał? No bo są owocowe czwartki, a może na przykład jakiś, nie wiem, dzień jeżdżenia na rowerze albo biegania w kółko.
1: Cokolwiek, co wam się marzy, to taką głosóweczkę nam nagrajcie na Messengera RMF Max, zróbmy taką wielką burzę mózgów, może nasi szefowie z jakiegoś powodu dadzą się przekonać.

0: I takie kolabo to my lubimy, H i Mata, czyli polska wersja Ring My Bell w RMF Max, ale my wracamy do tego, jakie wersje dni w pracy byście chcieli. Mamy owocowe czwartki albo poniedziałki, u nas gofrowa środa, a co wam się marzy?
1: Ja jestem za leżaczkowym piątkiem, czyli taka drzemeczka na leżaczku po obiadku.
2: Doskonale, to wracamy do przedszkola po prostu, do leżakowania. Jak macie jeszcze jakieś pomysły, co by wam się w pracy przydało, dzień czego, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max. RMF
3: Max. Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.

0: są szybkie chłopaki w RMF Max. Fast Boy Music Sounds to jest kanał nadawczy i my na szybko teraz też wam wrzucimy takiego newsa, żebyście wiedzieli, co się dzieje w naszym kraju ważnego. I uwaga, taki nagłóweczek. Ten szlak w Tatrach jest hitem wśród turystów. Ponad 834 tysiące wejść od samego początku roku. Gdybyś miała obstawiać, gdzie Boryna?
1: No wiadomo, pewnie Morskie Oko, nie?
0: Oczywiście, że tak. Zero zdziwienia. Generalnie od początku roku Tatrzański Park Narodowy ma już ponad 4 miliony 100 tysięcy wejść.
1: To jak naprawdę wielkie miasto.
0: Ale nie wszyscy kupują bilety, więc to też warto sobie tam dokalkulować.
1: No tak, ale generalnie jeśli liczycie na bliski kontakt z naturą, wyrwanie się z miasta, od ludzi, to nie w górach.

0: Fire. Wszystko się zgadza, bo to są już naprawdę ostatnie chwile, żebyście weszli do naszej zabawy. Nie będziemy tego przeciągać.
1: 600 razy. Mnożymy teraz każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem Max pod 7327 za 369. Nie ma na co czekać. Ogień, wiadomo, gdzie ma być teraz. Na pewno w waszych palcach.
0: Tak.
1: I w telefonach, bo 15 tysięcy złotych jest do zgarnięcia w urodzinowym deszczu nagród, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu. A dzwonimy już za chwilę.
0: Także wy wysyłacie SMS-y, a my mnożymy je razy 600. Tylko teraz piszcie.
2: Max. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odśwież mieszkanie.

0: Nisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Piękna, słoneczna i ciepła pogoda utrzyma się w całym regionie już do końca dnia. Na termometrach bardzo przyjemne wartości. Od 23 stopni w Lesku i Ostrzykach Dolnych, przez 24 w Krośnie, Brzozowie i Sanoku, do 25 w Jaśle, Rzeszowie oraz Dębice. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, a biometr korzystny i tylko wiatr z południowego zachodu chwilami może być dość odczuwalny i porywisty. W nocy też dość ciepło, bo od 13 do 16 stopni, choć nad ranem zaczną gromadzić się deszczowe chmury, które zostaną z nami także jutro w ciągu dnia i w piątek.

0: wszystko, czego chciałem, czyli innymi słowy, zero potrzeb po prostu. Mrozu i Kacperczyk w RMF Max. Za moment będzie 16, a my jeszcze z ważnymi wiadomościami, sentymentalnymi trochę.
1: Tak, cofamy się trochę w czasie. 21 lat temu był taki dzień, kiedy twórcy YouTube'a, dwóch młodych, fajnych chłopaków, no, byli troszeczkę zmartwieni, bo to był moment, kiedy na ich platformie było zaledwie 40 filmików.
0: No właśnie, to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, nigdy się nie poddawajcie. Oni mieli kiedyś tylko 40 filmów, a teraz ty musisz obejrzeć 40 reklam, żeby jeden filmik zobaczyć.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Rolniku, Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Tu RMF Max Krosno, przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na flash w pigułce oraz pogodę. Gminy ze wschodniej Polski już jesienią zorganizują dodatkowe szkolenia, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Jak mają wyglądać te szkolenia?
2: To będą ćwiczenia organizowane najczęściej w publicznych instytucjach ze strażakami. Tak to opisuje wójt gminy Żyraków na Podkarpaciu Marek Rączka.
3: Na terenie mojej gminy będą ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły.
2: Władze gmin przypominają, że w sytuacji, gdy uruchamiana jest syrena alarmowa, można zostać w domu, najlepiej w środku mieszkania, z dala od okien, i takie instrukcje będą przekazywać w najbliższych tygodniach.
1: Tyle, Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, który działał jako tak zwany odbierak w oszustwie metodą na członka rodziny. Mężczyzna odebrał od mieszkanki gminy Majdan Królewski niemal 200 tysięcy złotych po tym, jak fałszywy lekarz wmówił jej, że pieniądze są pilnie potrzebne na leki dla siostry. Podejrzany został sprawnie namierzony przez kryminalnych, usłyszał zarzuty i decyzją sądu spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Jest za to legalna kasa do zgarnięcia. Organizacje pozarządowe z Podkarpacia mogą ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu mikrodotacji Moc Małych Społeczności. Program organizują Fundacja Misji Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie Pro Artis. Warunkiem udziału jest średni roczny przychód z 3 ostatnich zamkniętych lat budżetowych, który nie może przekraczać 200 tysięcy złotych.
4: Podmioty te muszą być zarejestrowane i prowadzić działalność na terenach wiejskich lub w miejscowościach liczących nie więcej niż 100 tysięcy mieszkańców. Inicjatywy powinny odpowiadać na lokalne potrzeby i pomagać mieszkańcom przygotować się do trudnych sytuacji oraz wspólnie na nie reagować. Mogą to być na przykład warsztaty pierwszej pomocy, tworzenie sieci pomocy sąsiedzkiej, przygotowanie wolontariuszy do wsparcia osób potrzebujących czy działania edukacyjne dotyczące lokalnego bezpieczeństwa.
1: O szczegółach mówił nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Przenosimy się do Dynowa, gdzie oficjalnie przekazano klucze do 45 nowych mieszkań wykończonych pod klucz w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ulicy 1 Maja. To pierwszy wielorodzinny blok wybudowany w tym mieście od 35 lat i stanowi szansę na własne lokum dla osób bez zdolności kredytowej. Nowoczesny budynek wyposażono m.in. w pompy ciepła, fotowoltaikę i podziemny parking, a lokatorzy mogą liczyć na państwowe dopłaty do czynszu sięgające około 30%. Ten krótki flash kończymy jeszcze odrobiną kultury. Regionalne Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie prowadzi nabór do wyjątkowego zespołu Klaszcz Głośniej, otwierając drzwi dla młodych pasjonatów sztuki. Jaka dokładnie to grupa?
5: To będzie grupa podstawowa, która najpierw będzie pracować z tańcem, bo te starsze grupy pracują jeszcze, mają zajęcia z teatru, muzykologii, dogoterapii. Także te starsze grupy już, które przez kilka lat tutaj ćwiczyły, tańczyły na scenie, mają większe doświadczenie, są lepiej przygotowane do zróżnicowanych zajęć, natomiast te grupy podstawowe będziemy dopiero wdrażać.
1: Wyjaśniła Agnieszka Kaszczyszyn z RCKP.
0: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Końcówka środy minie nam w mocno słonecznym klimacie przy przyjemnych 24 stopniach na termometrach w Krośnie. Jeszcze cieplej w Jaśle, Rzeszowie i Dębice, tam 25 stopni. Zimniej z kolei w Lesku i Ustrzykach Dolnych, tam 23. Wieczór i pierwsza część nocy będą wyjątkowo ciepłe, bo temperatury nie spadną poniżej 13 stopni, a miejscami może być nawet 16 na plusie, ale od zachodu województwa stopniowo zacznie przybywać chmur. Jutro od rana czeka nas już całkowite zachmurzenie i opady deszczu, które zostaną z nami także w piątek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa. 4:04 i to jest moment, żeby wam powiedzieć: hej, spójrzcie w niebo, bo piękne rzeczy mogą tam się dziać. Ja dzisiaj widziałam tak piękne chmury, że aż mi było szkoda, że nie będę mogła ich podziwiać. No.
9: Ale jeszcze po 18 zobaczysz coś.
8: Myślisz? No.
9: Jeszcze chmury będą na niebie, na pewno.
8: Okej. Okej.
9: Zerkamy w niebo, kto wychodzi z pracy. Tobi Romeo i Fly High teraz w RMF Max, a tutaj Borycka i Kawałek w kanale nadawczym.

0: No przeuroczy numer, to Zalia, Tylko kochaj mnie, kawałek, którym ogłasza swoją nową erę, zapowiada trzecią płytę, Tam się będzie działo. To podobno jest jej ulubiony numer, jaki kiedykolwiek w swoim życiu napisała. To są mocne słowa.
1: To są mocne słowa, ale my też teraz się takimi będziemy posługiwać.
0: To prawda, że wzięłam głębszy oddech.
1: Słuchajcie, to jest moment, na który ja dzisiaj czekałam cały dzień. Ponieważ jestem wielką fanką tej piosenki, tego zespołu i super, że możemy wam to zagrać w RMF Max. Mam nadzieję, że też się ucieszycie po prostu w drodze z pracy. Warto sobie odsunąć jeszcze szybkę, trochę poszaleć, bo to jest banger, jakich mało. Gorillaz i Feel Good w RMF Max.
0: To se dajcie głośniej, moi drodzy. Być może słyszeliście to w tym roku na żywo, ale być może nie słyszeliście tego jeszcze w RMF Max. No to niech się dzieje.

0: Juste, Jack Style i on w RMF Max, ale muzyka na moment na bok, bo zajmiemy się sportem. Być może to przegapiliście? Szkoda, że przegapiliście, nie powinniście. Piękny był to mecz wczoraj. Oj tak, Polska no złoiła Ukrainę 3-0. Siatkóweczka piękna była wczoraj grana. Nasi panowie zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B Mistrzostw Europy. No i ostatnio w ogóle, z tego co liczyłyśmy, tak mniej więcej 4 razy udało im się wygrać. Super jakby passa. I dzięki temu w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej dostali, no właśnie, troszkę mało, bo takie 4,43 punkta i to jest bardzo mało, maluteńko.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że to im po prostu oceniała moja nauczycielka od matematyki, bo oni złą metodą wygrali.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Dzisiaj jeszcze pięknie, dzisiaj jeszcze słońce, ale my już trochę jednak myślimy o tym jesiennym deszczu. U nas urodzinowy deszcz nagród i może wam spaść na głowę dzisiaj nawet 15 tysięcy złotych, a na pewno tysiak za odebranie telefonu. Czyli co, no pora dzwonić, nie?
2: Masz przygotowany numer?
1: Nie będziemy czekać.
2: Mamy już numer, więc zadzwońmy, nie czekajmy, nie przedłużajmy tego. Ja już jestem zestresowana, jak zawsze w takich momentach.
1: A to się dopiero zaczyna, bo 6 sygnałów jeszcze mamy. Pierwszy sygnał.
2: To jest dobrze. Jak jest pierwszy sygnał, to wiadomo, że pójdzie z górki.
1: Dwa.
2: Mamy drugi.
1: Dzień dobry, tutaj RMF Max, Justyna i Natalia. Jak masz na imię?
3: Dobry, Mateusz.
2: Cześć, Mateusz. Gdzie się dodzwoniłyśmy? Skąd jesteś?
3: Dodzwoniliśmy się do Wrocławia.
2: O, Wrocław, super. Jaka pogoda dzisiaj we Wrocławiu? Deszczowa, słoneczna?
3: Cieplutko.
2: Cieplutko.
1: No to pięknie, bardzo nas to cieszy. Mateusz, ty wiesz pewnie, w jakiej sprawie dzwonimy, co?
3: No, z deszczem słonecznym nagród.
2: Tak, i pierwszy deszcz już na ciebie spada. 1000 złotych za samo odebranie telefonu. To jest twoja nagroda.
3: Super.
2: Ekstra. Czy zostajesz przy tym tysiaku, czy chciałbyś powalczyć dalej?
3: Myślałem o tym i stwierdziłem, że walczę dalej.
2: Okej, okay. Tacy gracze nam się podobają.
1: Bardzo dobrze, słuchaj Mateusz, bo przed nami szansa, a w zasadzie przed tobą szansa, żeby 15 tysięcy złotych zgarnąć z jednego z naszych 30 urodzinowych koszy. Są też w nich projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, konsole PS5 między innymi. No ale właśnie najlepiej byłoby pewnie te 15 tysięcy ustrzelić, więc pytanie do ciebie, czy masz już jakąś liczby, jakiś numer w głowie?
3: Tak, mam. 28.
2: 28, okej. Okay. A czy ta liczba coś dla ciebie znaczy?
3: Zostawiłem dwie ulubione cyfry ze sobą i tak nie wyszło.
1: Okej. Okay. Okay. Czyli 2 plus 8 wyszło ci 28. To okej, okay. Ta matematyka nam się podoba. Super, sprawdźmy, co tam pod numerem 28. Jest to twoja ostateczna decyzja, tak?
3: Tak, ostateczna.
1: Dobra.
2: Okej, okay. 28 to dzisiaj Nutribullet.
3: Super, no bardzo fajnie, lubię takie szybkie szejki.
1: Dbamy o zdrowie po prostu, Mateusz, w tym sezonie, więc to jest urodzinowy deszcz nagród, ale niewykluczone, że jeszcze się usłyszymy, bo przecież twoje zgłoszenie może też wziąć udział w piątkowym finale. Jakby co, daj znać też rodzinie, znajomym, że warto się zgłaszać, bo kasa jest do wzięcia. Każde zgłoszenie wysłane z hasłem MAX na 7327 za 369 bierze udział w dwóch losowaniach, tym jutrzejszym już, no i oczywiście piątkowym finale tygodnia, więc szybciutko chwytamy za telefony i słyszymy się jutro, mam nadzieję. MAX na 7327.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Raz to usłyszałam i już nigdy tego nie odusłyszę, że ten numer, Kygo, Take Me Back, brzmi trochę jak Słoneczny Patrol. Tak gramy w RMF Max, za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie, ale to już nie Słoneczny Patrol chyba, co?
1: To jest już przymrozkowy patrol, moi drodzy. Jest możliwy przymrozek w wielu regionach Polski w przyszłym tygodniu, także odkurzajcie skrobaczki, bo niewykluczone, że nam się to wszystko przyda.
0: Ale póki co sprawdzamy te najbliższe szczegóły pogodowe. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
13: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowid.
22: I po reklamie.

Końcówka środy minie nam w mocno słonecznym klimacie, przy przyjemnych 24 stopniach na termometrach w Krośnie. Jeszcze cieplej w Jaśle, Rzeszowie i Dębice, tam 25 stopni. Zimniej z kolei w Lesku i Ustrzykach Dolnych, tam 23. Wieczór i pierwsza część nocy będą wyjątkowo ciepłe, bo temperatury nie spadną poniżej 13 stopni, a miejscami może być nawet 16 na plusie, ale od zachodu województwa stopniowo zacznie przybywać chmur. Jutro od rana czeka nas już całkowite zachmurzenie i opady deszczu, które zostaną z nami także w piątek.

0: Tutaj akurat nie 998, tylko 997 by się przydało. Męskie granie, orkiestra za nami w RMF Max. A my sobie tak tutaj już śmieszkujemy, bo trafiłyśmy na ciekawy artykuł. Policja zatrzymała 34-latka, który był poszukiwany dwoma listami gończymi. Mm-hmm. Ukrywał się 3 lata. Mm-hmm. Także przyznam, że całkiem nieźle mu szło.
1: 3 lata to jest naprawdę długo.
0: Długi był jakby wynik w ukrywaniu się. I tak. Mało tego, on jeszcze szedł ze swoim życiem do przodu i planował teraz wziąć ślub. Ale dzień przed uroczystością wpadł w ręce policji. I teraz uwaga, nasz ulubiony fragment tego wszystkiego, czyli tytuł artykułu. Miały być obrączki, były skuterączki.
1: To się aż prosi po prostu o jakiś rym. Ja natomiast kojarzę to powiedzenie, że nie ma rączek, nie ma ciasteczek, ale jednak miały być obrączki, były skuterączki, to mi się dużo bardziej podoba.
0: To jest nasz nowy numer jeden. Mhm.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.

0: reklama.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Citroen.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: obowiązek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Po 17 w RMF Max pora sprawdzić, co słychać w Krośnie i okolicach. Marek Makuła, zapraszam na Flash. Na ten moment czekało pewnie wielu z Was. Dziś premiera serialowej Lalki. Jak mówi reżyser Paweł Maślona, nie ma sensu opowiadać historii, które nie rezonują z naszą współczesnością i bardzo konsekwentnie idzie swoją drogą. W serialu Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart.
2: To jest lalka na motywach powieści Prusa. Bardzo mi się podoba to, że możemy sobie odskoczyć gdzieś, że możemy na chwilę pozastanawiać się, co by było, gdyby coś innego się wydarzyło wśród tych bohaterów.
1: Izabelą Łącką jest Sandra Drzymalska.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Coraz więcej emerytów i rencistów na Podkarpaciu rezygnuje z gotówki na rzecz bezgotówkowych wypłat świadczeń z ZUS. W czerwcu przelewy na konto bankowe wybrało blisko 366 tysięcy z ponad 475 tysięcy świadczeniobiorców w regionie. Regionalny oddział ZUS podkreśla, że takie rozwiązanie zapewnia seniorom większe bezpieczeństwo i wygodę, wpisując się w ogólnokrajowy trend rosnącego wykorzystania bankowości elektronicznej. Przenosimy się na przejście graniczne w Medyce, gdzie strażnicy graniczni zatrzymali 47-letniego obywatela Mołdawii, który próbował wjechać do Polski po zmianie danych osobowych. Weryfikacja biometryczna wykazała, że mężczyzna był objęty 2-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen, wydanym przez niemieckie władze. Cudzoziemiec przyznał się do próby nielegalnego przekroczenia granicy, po czym wydano mu decyzję odmowną i skierowano z powrotem na Ukrainę. To może pomówmy o rzeczach przyjemniejszych. W ramach czwartkowych spotkań w klubie sąsiedzkim Krośnieńskie Asy na osiedlu Markiewicza mieszkańcy mają świetną przestrzeń na sąsiedzkie rozmowy i gry planszowe. Spotkania organizowane przez Fundację Graty są darmowe, ale gdzie i w jakich godzinach się odbywają?
3: Od 10 do 13 do salonika artystycznego, bez obaw, można wjechać windą, więc jeśli ktoś ma problem ze schodami, tak jak ja, i ciągnie oczywiście nogi do góry, to oczywiście można też przyjść. Nie trzeba nic ze sobą przynosić, kawa, herbata, ciasteczko, no i gwarantuję, bardzo dobra atmosfera.
1: Spotkania odbywają się w saloniku artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wojska Polskiego 41, dodaje prezes Fundacji Graty Damian Piórko-Zięba. W Jaśle też jest co robić. W tamtejszym Domu Kultury trwają popularne jesienne spotkania z teatrem, które potrwają aż do 25 listopada i zaoferują publiczności 7 ciekawych przedstawień. W planach spektakle muzyczne, komediowe czy dla dzieci. Co jeszcze?
4: Mamy też monodram, myślę, że bardzo ciekawy, w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej. To jest historia o Marii Skłodowskiej-Curie, ale taka historia nie pomnikowa, tylko historia o kobiecie, która musiała być dzielna, odważna, która przecierała szlaki i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, więc myślę, że to też będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Będzie komedia o miłości, o zdradzie, Papuszka ze świetną Olgą Bończyk.
1: Mówiła dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Werywoda. A na koniec informacja dla rodziców z Krosna. Już jutro od godziny 10 ruszają zapisy na jesienną edycję zajęć sportowych na krytej pływalni przy ulicy Sportowej. Program skierowany jest do uczniów klas 1-3 krośnieńskich szkół podstawowych, zaś same zajęcia ruszają 28 września.
0: Sprawdź!
5: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Noc ze środy na czwartek zapowiada nam się na dość ciepło na Podkarpaciu. Termometry wskażą od 13 do nawet 16 stopni, choć momentami wiatr może dawać się nieco we znaki. W drugiej połowie nocy zachmurzenie zacznie jednak stopniowo wzrastać od zachodu i przyniesie nam opady deszczu, które utrzymają się aż do soboty. Zrobi się też zauważalnie chłodniej, bo już jutro termometry pokażą tylko od 19 do 22 stopni, a kolejne dni będą coraz chłodniejsze. W środę może być tylko 13 kresek na plus. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, biometr korzystny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Od świtu do świtu.
7: Prawie 4 minuty po 17, a jest środa, co oznacza, że dzisiaj...
8: Dzień zagadki!
7: Tak jest! Zagadkowa środa za chwilę rusza w RMF Max. A my się witamy po 17 w bardzo dobrym towarzystwie. DJ Godza, Jason Derulo i Melody. No, z wami Justyna Burycka.
9: I Natalia Kawałek, a to jest cały czas kanał nadawczy. Zostańcie z nami.

0: Rihanna bardzo pięknie nas prosi, ale tym razem musimy odmówić i muzykę jednak zatrzymujemy. A wszystko po to, żeby wydarzyło się to, co w środę w kanale nadawczym wydarzyć się musi.
1: Zagadka dzisiaj jest wzięta z życia. Mm-hmm. Mojego życia.
0: I masz zagadkowe życie. Tyle ci powiem.
1: Zobaczymy, czy ktoś zgadnie, ale uwaga, zmieniłam imiona dla niepoznaki. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Czysty chaos jak dla mnie. Próbowałam odgadnąć. Nie szło mi to w ogóle, ale od czego jest ekipa RMF Max? Od tego, żeby odgadnąć nawet te najbardziej skomplikowane i bez sensu czasem zagadki.
1: Tak.
0: Także prosimy o wasze strzały. Co to może być? Na Messengera RMF Max. Tutaj przyjmujemy wasze głosówki.
1: To szybciutko przypominam. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: RMF Max. Messenger, RMF Max. Strzelajcie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Alan Walker i Ava Max wprowadzili nas w bardzo dobry klimat. Zrobili nam taki podkład pod tę zagadkową środę. Boryna, jakbyś mogła przypomnieć zagadkę, na którą wpadłaś dzisiaj?
1: Oczywiście z przyjemnością. Mm-hmm. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
2: No Magda zobaczyła dziurę w ziemi, no.
0: Tepa, jakiś fany.
1: Oczywiście, że tak, bo już powiedziane jest w zagadce. Nie, no to by było za proste.
0: Czy znaczy, dziurę w ziemi zobaczyła, ale zobaczyła coś jeszcze.
1: Co jeszcze mogła zobaczyć?
3: Druga opcja. Magda zobaczyła, jak służby drogowe dumają nad przedłużającymi się pracami drogowymi i stoją sobie nad dziurą panowie inżynierowie.
1: To by miało sens, ale nie.
0: To ja jeszcze podpytam w imieniu naszych słuchaczy, tutaj całej ekipy RMF Max, bo przyszły wiadomości, że może chodzi o czyszczenie kanału, kanalizację, może wodociągi, coś dobry kierunek?
1: No i powiem tak, to jest dobry kierunek.
0: O.
1: To jest coś związanego z wodociągami, ale konkretnie jaka tutaj jest historia, może jeszcze komuś uda się zgadnąć, więc przypominam zagadkę. Magda, wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda?
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły, śmiało nagrywajcie głosówki na Messengera RMF Max.

0: Chłopaki chcieliby tutaj trochę przedłużyć lato, a my nie przedłużamy tej męki. Pora dowiedzieć się, co wymyśliła Boryna, co jest rozwiązaniem tej jakże trudnej zagadki, która sprawiła, że nam tutaj wszystkim mózgi parują.
1: To nawet nie wymyśliłam.
0: To tak się po prostu dzieje.
1: To się po prostu wydarzyło się w moim życiu. Ale uwaga, Magda, bo to przecież nie ja, Magda.
0: Magda,
1: wracając z pracy, zobaczyła grupę ludzi obserwującą dziurę w ziemi. Kilka osób miało specjalne ubranka, a inni byli ubrani zwyczajnie. Obok grupy stał duży samochód, który zawsze robi dużo hałasu. Co zobaczyła Magda? No i tutaj odpowiedzi, które były bardzo blisko, było całkiem sporo. Mamy przygotowanych kilka z nich. Uwaga.
2: Ja myślę, że Magda zobaczyła szambiarka.
3: Myślę, że Magda zobaczyła, jak wodociągi pompują wodę z kanalizacji przy użyciu głośnego samochodu wodociągów.
4: Magda zobaczyła tam Tadeusza Norka.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Tylko ja wiem, że to jest prawda, ale zaledwie częściowa, więc jakbyś mogła zarysować pełny kontekst.
1: Ten Tadeusz Norek bardzo mi się spodobał, ale generalnie to była wycieczka, słuchajcie, wycieczka, która oglądała, jak pracuje właśnie, jak pracują wodociągi, jak pracuje miejskie MPO i panowie po prostu oprowadzali i pokazywali, co się tam dzieje.
0: Proszę bardzo, jakie ty masz zagadkowe życie, no to jest niesamowite, niesamowite.
6: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i Kawałek.
0: Zagadkowa środa wraca za tydzień, a my zbieramy się powoli po tej zagadce i zostawiamy was z Arminem van Burenem.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Super być z wami w kontakcie cały czas na naszym Messengerze. Tutaj przyjmujemy od was różne głosówki, różne wiadomości.
1: Różne.
0: No i okazuje się, że chyba ktoś, słuchajcie, właśnie skończył czytać Harry'ego Pottera i jest w szoku. Posłuchajcie.
2: Harry Potter nie żyje!
1: Krystian, dzięki za spoiler. Dzięki. Moje życie było piękne, a teraz co?
0: I tak obejrzę wszystkie filmy jeszcze raz. Nie ma problemu. Krystian, nie zepsujesz mi tego. Zostańcie z nami, za chwilę ważne wiadomości pogodowe. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
3: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
5: AI,
4: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Noc ze środy na czwartek zapowiada nam się na dość ciepło na Podkarpaciu. Termometry wskażą od 13 do nawet 16 stopni, choć momentami wiatr może dawać się nieco we znaki. W drugiej połowie nocy zachmurzenie zacznie jednak stopniowo wzrastać od zachodu i przyniesie nam opady deszczu, które utrzymają się aż do soboty. Zrobi się też zauważalnie chłodniej, bo już jutro termometry pokażą tylko od 19 do 22 stopni, a kolejne dni będą coraz chłodniejsze. W środę może być tylko 13 kresek na plus. Ciśnienie mamy umiarkowane, jakość powietrza dobrą, biometr korzystny.

0: Hej i Vito Bambino zabrali nas w miłe miejsca, a zaraz Graba zabierze was, żebyście usłyszeli najlepszą dychę Hopbenca. To wszystko już za chwilę w RMF Max.
1: Tak jest, a jakby ktoś miał ochotę na sport, to dzisiaj Magda French gra z Caroline Dolehide. O 18 ten mecz się zaczyna, czyli za chwilkę dosłownie, a my za dzisiaj dziękujemy. Max. Justyna Borycka
0: i Natalia Kawałek, do usłyszenia, dobrego wieczoru, pa!
2: Reklama.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na Krośnieński Flash w pigułce. W miejscowości Samoklęskim w gminie Osiek Jasielski pojawił się wilk, który zaatakował i zagryzł owce. Władze gminy apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie zwierząt gospodarskich oraz trzymanie psów na uwięzi podczas spacerów.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: W piątek w Krośnie rozpoczną się balonowe Mistrzostwa Świata, które zainaugurują loty treningowe między 6 rano a 16. Prawdziwe emocje czekają jednak w weekend. W sobotę przy Legionów odbędzie się ceremonia otwarcia połączona z nocnym pokazem dronów, natomiast w niedzielę na terenach zielonych przy lotnisku zaplanowano piknik balonowo-lotniczy oraz nocne airshow z pokazami akrobacji i desantem skoczków. Z kolei stadion w Posadzie Górnej ugości w najbliższą sobotę uczestniczki podkarpackiej Ligi Mamusiek, w której niezwykłe piłkarki łączą domowe obowiązki z pasją do futbolu. Na murawie zobaczymy m.in. dynamiczne zawodniczki z drużyny Mamuśki Active Pro, które dadzą z siebie wszystko.
2: Rozegramy kolejną kolejkę podkarpackiej Ligi Mamusiek. Tym razem organizatorami będzie drużyna Mamuśki Active Pro. Zmierzą się zespoły z całego Podkarpacia. Przewidujemy około 6 albo 7 zespołów, które potwierdzą obecność według rozpisania ligi, dlatego zapraszamy do kibicowania i poglądania kobiety w tej części województwa.
0: Mówiła organizatorka turnieju Katarzyna Ryśnięczkowska. Jesień będzie ciekawa także w Jasielskim Domu Kultury. Do 25 listopada potrwają tam bowiem jesienne spotkania z teatrem. W programie aż 7 zróżnicowanych spektakli, w tym kryminały, monodramy oraz coś dla najmłodszych.
3: Przygotowaliśmy 7 spektakli, myślę, że bardzo ciekawych. Ja jako mama czterolatki najbardziej czekam na spektakl Oceanarium, przygotowany przez Teatr Figurki, otwierający całe spotkania i wyjątkowy, bo on odbywa się nie z podziałem na scenę i widownię, ale dzieci malutkie, takie tak zwane najnaje, czyli od 1 do 4 roku życia.
0: Mówiła dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Agata Warywoda. Poza tym wkrótce w regionie pojawi się też nowe miejsce do pluskania. W Głogowie Małopolskim powstanie nowoczesny wodny plac zabaw wraz z budynkiem technicznym i toaletami. Władze miasta podpisały już umowę na realizację inwestycji wartej ponad 2 miliony złotych, a do użytku oddana ma zostać mieszkańcom w ciągu 10 miesięcy. W Lesku natomiast planowana jest budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego nad Sanem. To ma być tylko pierwszy etap większego projektu, którego celem jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów.
4: Nowa trasa będzie miała kilometr długości i od 2 do 2,5 metra szerokości. Projekt został dostosowany do istniejącego ukształtowania terenu, co pozwoli ograniczyć zakres robót ziemnych. Na części odcinka zastosowana zostanie wzmocniona konstrukcja nawierzchni, umożliwiająca przejazd pojazdów serwisowych. Po zakończeniu wszystkich prac mieszkańcy zyskają nowe miejsce przeznaczone do spacerów, jazdy na rowerze oraz wypoczynku na świeżym powietrzu.
0: A informował o tym Łukasz Zakrzewski.
5: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Przed nami początkowo spokojna noc, ale później zachmurzenie będzie wzrastać. Będzie za to ciepło, bo termometry pokażą od 13 do nawet 16 stopni. Czwartek przyniesie już pochmurny dzień z opadami deszczu i przejściowo porywistym wiatrem, a temperatury nie przekroczą w Krośnie 22 stopni. Piątek również minie pod znakiem deszczu oraz możliwych burz w górach. Słonecznie będzie tylko w niedzielę i wtedy zobaczymy na termometrach około 23 stopni, ale od poniedziałku znowu mocno się ochłodzi do nawet 13 stopni we wtorek. Wtedy wrócą też opady.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Kto się ze mną zgodzi, że zaczyna się najlepszy czas dnia? No ci, którzy już po pracy, po szkole, to na pewno się zgodzą. Przemek Grybowski, witajcie po 18. Zaczynamy nasze wspólne spotkanie. O 20.00 nowe wydanie listy Hobbens. Dzisiaj będzie sporo ciekawych nowości. A teraz numer, który towarzyszy nam słonecznie przez ostatnie tygodnie. Shimza i Arco Fire.

Andrif The Blue, wersja Mozimana w RMF Max. A wiecie, gdzie słuchają nas najchętniej i najczęściej? Bardzo często? No oczywiście, u fryzjera. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera jeszcze. Salony wciąż otwarte, chociaż teraz to już no nie chodzi się do fryzjera, tylko do barbera, prawda? No przynajmniej faceci, nie wiem jak dziewczyny. Chyba, że dziewczyny u was broda dłuższa, to też możecie się umówić do barbera. Chyba wam nie odmówią. Teraz też często, gęsto owłosiony, zarośnięty wokalista ekipy Tame Impala z przyjaciółmi, nasza nowość, czyli Luza.

Delikompany, no refren szybko wpada w ucho, prawda? A o co chodzi z tym Crash Test Dummies on my mind? W ogóle o co mu chodzi? No właśnie macie takie wyzwanie, taki challenge od wczoraj. Kto zapamięta wszystkie wersy, albo zapisze wszystkie wersy słuchając tego numeru? MJ Daily, Daily Supreme, trzeba przyznać, że naprawdę nawija szybko, miesza tutaj polski z angielskim. Trudno za nim nadążyć i czeka na debiut na liście Hot Bands. Może uda się dzisiaj po 20. MJ Daily Rules.

Daba Daba Da, jeden z moich ulubionych numerów tego duetu, David Guetta i Alok. No na razie jeden tego duetu, ale może będą kolejne po tym sukcesie. Run, Run River. Słuchajcie, jest wiadomość dla tych, którzy jeszcze dzisiaj planują wybrać się na zakupy albo wybierają się akurat w weekend. No to uważajcie na wózki sklepowe. Co się okazuje, że im większy wózek sklepowy, tym łatwiej wrzucać do niego kolejne rzeczy. Bo duża pusta przestrzeń może sprawić wrażenie, że kupiliśmy jeszcze niewiele. No przyznaję się, też często się na tym łapię, dlatego już wiadomo, co wybieramy. Raczej te mniejsze koszyczki zostanie trochę więcej w kieszeni. Alex Warren teraz. Nie wiem, czy często robi zakupy, ale jest coraz bardziej popularny, to już chyba nie musi, teraz to ma asystenta. Tak śpiewa Alex Warren i jego Emerald Eyes, nasza kolejna nowość.

0: Kochaj mnie, no ja jestem zakochany w jej głosie i wiem, że wy też. Zalia czeka na powrót na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Będziemy słuchać, jak już oficjalnie przyjdzie jesień. Ale słuchajcie, dzwoniłem do mojego wujka z NASA, żeby mi powiedział, jak to się wszystko ułoży w te jesienne tygodnie. I wiadomość jest pokrótce taka, że jesień będzie wyjątkowo cieplejsza. Zarówno październik, jak i listopad. Śnieg ani przymrozki na razie nam nie grożą. Trzymajmy się tej wersji, jakby co będzie na wujka z NASA. A jak będzie już niedługo, także jutro sprawdzimy za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: także online. Od 30 lat!
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: I po reklamie.
3: Jestem Kuba.
4: Tu Martyna.
5: This is Lady Gaga.
6: Z tej strony Cleo.
7: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Krosno 97 i 6 FM.
10: Przed nami początkowo spokojna noc, ale później zachmurzenie będzie wzrastać. Będzie za to ciepło, bo termometry pokażą od 13 do nawet 16 stopni. Czwartek przyniesie już pochmurny dzień z opadami deszczu i przejściowo porywistym wiatrem, a temperatury nie przekroczą w Krośnie 22 stopni. Piątek również minie pod znakiem deszczu oraz możliwych burz w górach. Słonecznie będzie tylko w niedzielę i wtedy zobaczymy na termometrach około 23 stopni, ale od poniedziałku znowu mocno się ochłodzi do nawet 13 stopni we wtorek. Wtedy wrócą też opady.

0: Lisa to Oskar Cymsy, świetnie śpiewa. Nie wiem, czy chodzi do lasu na grzyby, ale jest aktualizacja wiadomości grzybowych. Od wczoraj też niewiele się zmieniło. Grzyby jeszcze są, sobie w nocy urosną. Jutro też będzie można pozbierać, zrobić piękny koszyczek. Jak się uda, zróbcie zdjęcie. Graba czeka, może zrobię tutaj jakąś galerię największych grzybów, najpiękniejszych koszyczków. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść, jeśli niekoniecznie na grzyby. To gdzie?
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Szykujcie koszyki i dobry humor, bo już w najbliższą niedzielę 20 września o 15 na stadionie w Potoku rusza trzeci potocki festiwal Jabłka. Od piątku na niebie nad naszymi głowami będzie ich coraz więcej i więcej. Treningi, a od soboty zawody już w pełnym wymiarze. 26 balonowe Mistrzostwa Świata. Zmagania potrwają przez tydzień. Schodzimy na ziemię. No prawie. Bo nie tylko balony. Będą też drony, spadochroniarze i lotnicze akrobacje. Wieczorem czeka nas Night Glow, a do tego pirotechnika i lasery i jeszcze Krośnieński Festiwal Smaków, Wesołe Miasteczko, koncerty i seanse filmowe. Sprawdzajcie program. W sobotę w Strzyżowie odbędzie się koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów szkół muzycznych. 20 w niedzielę do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza zawita ze swoim stand-upem mistrz Piotr Bałtroczyk, a dzień później wystąpi w Podkarpackiej Filharmonii. Do kin wjeżdża Resident Evil. To będzie zupełnie nowa historia, film pełen akcji, nieustanny wyścig o przetrwanie.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał pan, czego sobie życzę.
12: Życzę

0: pocztowy.pl.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Pora na szybki flash. Wody Polskie zakończyły budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Góra Robczycka na rzece Budzisz, zrealizowanego kosztem 58 milionów złotych i oddanego do użytku 7 miesięcy przed terminem. Obiekt o powierzchni prawie 58 hektarów i pojemności ponad 2 milionów metrów sześciennych ma ochronić mieszkańców oraz firmy z Sędziszowa Małopolskiego i okolic przed ewentualnymi falami powodziowymi.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: To teraz coś milszego. Na osiedlu Markiewicza w Krośnie działa klub sąsiedzki Krośnieńskie Asy, zorganizowany przez Fundację Graty w salonie artystycznym i biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego 41. W każdy czwartek w godzinach od 10 do 13 mieszkańcy mogą tam bezpłatnie wpadać na kawę, grać w planszówki i wspólnie planować kolejne spotkania bez żadnych zapisów.
2: Zakładamy klub sąsiedzki razem z Urzędem Miasta Krosna, które napisało grant Aktywni Seniorzy i chcemy zorganizować 16 spotkań. Zostanie teraz 9. Chodzi o to, żeby mieszkańcy osiedla tak dużego jak osiedle Markiewicza mogli ze sobą przybywać i sami będą ustalać, co będzie na tych warsztatach. Czy to będą warsztaty rękodzieła, tańca, siłownie, chodzenie czy cokolwiek innego?
1: Mówił Damian Piórko-Zięba z Fundacji Graty. A do 21 września potrwa nabór wniosków w ramach projektu Moc Podkarpackich Społeczności, oferujący mikrodotacje do 10 tysięcy złotych na oddolne inicjatywy mieszkańców. O wsparcie bez wkładu własnego mogą ubiegać się grupy nieformalne oraz lokalne organizacje pozarządowe. Tymczasem w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie podpisano umowę, która zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w regionie. Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul oraz wójt gminy Jasło Wojciech Pienkoś parafowali dokument na dofinansowanie zakupu nowoczesnego mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy.
3: Nowy sprzęt ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności, ponieważ w przypadku awarii sieci energetycznej lub sytuacji kryzysowych zabezpieczy dostawy prądu dla mieszkańców. Dzięki mobilnej konstrukcji urządzenie będzie można natychmiast przetransportować i uruchomić w każdym miejscu na terenie gminy, gdzie akurat zabraknie zasilania. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 216 tysięcy złotych.
1: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. W krośnieńskim RCKP natomiast ruszył właśnie wyjątkowy nabór do zespołu taneczno-teatralnego Klaszcz Głośniej, który daje szansę na artystyczny rozwój osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Do tej niezwykłej formacji mogą dołączyć nie tylko nowi utalentowani artyści, ale też pełni empatii wolontariusze chętni do pomocy przy próbach.
4: Od kilku lat prowadzimy grupę Klaszcz Głośniej i jest to grupa dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Grupa, która pracuje, uczy się na zajęciach, występuje, jeździ po Polsce i jest jedyną taką grupą w Polsce działającą w instytucji kultury. No i myślę, że przez to, że jest jedyna, ale też jakie osoby ją tworzą, to jest też bardzo rozpoznawalna.
1: Wyjaśniła Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Nadchodząca noc minie ze spadkiem temperatur do około 13, miejscami 16 stopni i postępującym od zachodu zachmurzeniem. Jutro przydadzą się już parasole. Przed nami deszczowy dzień z temperaturami do 22 stopni w Krośnie. W piątek i sobotę utrzymają się przelotne opady przy około 20 stopniach, a słoneczny oddech złapiemy dopiero w niedzielę, choć przygotujcie cieplejsze ubrania na poniedziałek i wtorek, bo wtedy termometry wskażą zaledwie 15 stopni. We wtorek może być jeszcze chłodniej, bo tylko do 13 kresek na plus, a do tego znów może popadać.
5: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski w RMF Max. Teraz numer, który rządzi ostatnio na liście Hot Bands bardzo wysoko, a może jeszcze więcej namieszać, bo pojawiła się także nowa wersja z gościnnym udziałem Maty. No to głosujecie na rmfmax.pl. Nowe wydanie od 20. Teraz Aj, czy jeszcze bez Maty, jego wersja Ring My Bell.

Awe, wersja Tempe City po 19 w RMF Max. Słuchajcie, za tydzień oficjalnie będziemy już w jesieni. Każda jesieniara, no to teraz pewnie jest uśmiechnięta, już nie może się doczekać, już się cieszy, a na te coraz krótsze jesienne dni, co mogę polecić? No, na pewno, nie wiem, placki ziemniaczane, może dużo czekolady i oczywiście świetną muzykę w RMF Max. Margaret wraca do nas z nowością, śpiewa teraz Prima Ballerina.

Może zrobimy sobie jakieś zakłady? Może macie jakieś pomysły? Numer SMS-y 3001. Które klubowe klasyki będą nam odświeżać niedługo? Tutaj Hit Your Faithless, Insomnia, dośpiewała się Bibi Rexha, New Religion i tak, tańczymy już tak naprawdę miesiącami do tego bitu. A co się wydarzy dzisiaj na liście Hot Bands? Będą premiery, na przykład od chłopaków Stu Colors. A słyszeliście o takiej nowej piosenkarce, Adela. Nie Adele, tylko Adela. Poznacie ją dzisiaj wieczorem, a za chwilę w głośniku Dua Lipa.

0: Klasyka od Jamala. Czy pozdrawiamy także tych polismanów z suszarkami? No oczywiście, że tak. Wszystkich suszących też. No a na autostradach nie suszą, a też można odebrać list z pozdrowieniem do zapłaty, w szczególności kiedy przejeżdża się przez odcinkowy pomiar prędkości. No i jest taka petycja w internecie. Możecie się, drodzy kierowcy, dopisać, żeby przy tych pomiarach, przy tych znakach, że zaczyna się taki pomiar, było przypomnienie, o jaką prędkość maksymalną chodzi, bo rzeczywiście można się czasami pomylić i niektórzy kierowcy to jadą wtedy zbyt wolno. Teraz numer, który nadaje się na wolną jazdę, szybszą na autostradzie też. Nasza nowość z Niemiec od przyjaciół z projektu Neptunika. Polecam wam What If.
1: To jest nowość RMF Max.

0: piosenka może wywołać ciarki. Reakcja ma nawet swoją nazwę, taką wiecie, medyczną. To Freeson. Po polsku, po naszemu, to oczywiście ciarki. Kto ma, słuchając tego słonecznego bitu? DJ Goja i Jason Derulo, Mi Chico. A za chwilę polatamy, mam dla was taneczną nowość. Wraca Tobi Romeo, czeka jego Fly High. Jeszcze tylko szybko sprawdzimy pogodę, no i lecimy. Pogoda za chwilę. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za... 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

0: Mediamarkt.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
3: I po reklamie.
5: Hejka, tu Maciek.
6: Tu Kasia.
7: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
8: Hey, I'm Ed Sheeran.
9: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
10: Max. Krosno 97 i 6 FM.
11: Nadchodząca noc minie ze spadkiem temperatur do około 13, miejscami 16 stopni i postępującym od zachodu zachmurzeniem. Jutro przydadzą się już parasole. Przed nami deszczowy dzień z temperaturami do 22 stopni w Krośnie. W piątek i sobotę utrzymają się przelotne opady przy około 20 stopniach, a słoneczny oddech złapiemy dopiero w niedzielę, choć przygotujcie cieplejsze ubrania na poniedziałek i wtorek, bo wtedy termometry wskażą zaledwie 15 stopni. We wtorek może być jeszcze chłodniej, bo tylko do 13 kresek na plus, a do tego znów może popadać.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Happiness is so sad. Ja też dzisiaj jestem trochę smutniejszy, bo jeden z moich ulubionych kawałków wypada akurat dzisiaj z zestawienia listy Hot BNC. To Swedish House Mafia i Lykke Lee, ale za to mamy fajne nowości. Już za chwilę nowa dziesiątka hitów, muzyczne premiery. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: AI. Słuchacze RMF Max Krosno, szykujcie się na weekend pełen atrakcji. W niedzielę 20 września w Potoku rusza trzeci potocki festiwal Jabłka. Będzie chrupiąco, soczyście i wesoło. Zabierzcie koszyki, bo jabłek ma być tyle, że Newton by się nie powstydził. Ale to dopiero początek. Od piątku niebo nad regionem zamieni się w kolorową galerię balonów. Startują 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Balony, drony, spadochroniarze i akrobacje lotnicze. Wszystko to przez cały tydzień. Wieczorem Night Glow, czyli balony świecące jak lampki na choince, a do tego laser show i pirotechnika. Kto nie zaliczy, ten się nie dowie, co to znaczy odlotowa impreza. Na ziemi też się dzieje. Krośnieński Festiwal Smaków, wesołe miasteczko, koncerty i seanse filmowe. W sobotę w Strzyżowie usłyszycie muzykę filmową w wykonaniu młodych talentów, a w niedzielę w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza rozbawi was Piotr Bałtroczyk. Dzień później mistrz stand-upu wystąpi w podkarpackiej Filharmonii, a dla kinomaniaków Resident Evil wraca na ekrany w nowej wersji

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Citroen.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Krosno 97 i 6 FM.
16: Bardzo dobry wieczór w środku tygodnia. Przemek Grabowski. Witam was po 20 i zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery w Polsce, ciekawe premiery, nowości. Głosujecie, komentujecie na rmfmax.pl, a na 10 rozpędzona ekipa ze Stanów to Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.
17: RMF Max 10. Numer 10.

Falling Stars zrobił klimat, gościu, prawda? To Wiz the MC, na razie w poczekalni listy Hot Bands. A czy słyszeliście o dziewczynach z Cat's Eye? Mają nowość. A wiecie, że jest taka piosenkarka, która prawie dostała się w trakcie castingu do Cat's Eye. Jej imię to Adela, którą zagram premierowo dosłownie za kilka minut. A na dziewiątym kolejna polska nowość tego tygodnia. Zrobili to doskonale Mrozu i Kacperczyk w numerze Wszystko, czego chciałem.

Miejsce ósme, teraz coś nowego. Premiera na jesień i na wrzesień to nasza nowa gwiazda Adela. Może już ją śledzicie. Też brała udział w castingu do projektu Cat's Eye i znalazła się nawet w finałowej dwudziestce. No była bardzo, bardzo blisko. Adela to tak naprawdę Adela Jergowa ze Słowacji. Ma 22 lata. Świetnie tańczy, bo w ogóle zaczęła trenować balet już jako mała dziewczynka, a później kształciła się na przykład w Londynie w słynnej szkole baletu Royal Ballet School. Ale teraz interesuje nas to, jak śpiewa. A śpiewa właśnie tak. Adela premierowo w RMF Max w numerze Ain't in LA.

0: ale to jest dobre. Na piękny wrzesień i spadające liście na pewno zasługują na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Wraca do nas klubowy klasyk w nowej wersji, a zrobili to Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. Czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Dzisiaj 7, jutro być może 1. Zostańcie z nami, za chwilę sprawdzamy, gdzie lądują Gibbs, Ego i For Money na ostatni dzień lata, ale to jeszcze nie dzisiaj, oficjalnie dopiero za tydzień.
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

In Your Eyes, Alesso i One Republic w wakacje wskoczyli nam na jedynkę listy Hot Bands we wrześniu. Też radzą sobie doskonale. Za chwilę pierwsza piątka, a później kolejne muzyczne premiery. Między innymi od chłopaków z Berlina. Jak myślicie, o kogo chodzi? Mam zagadkę. Czuję, że nikt nie zgadnie. To będzie ekipa dwóch chłopaków z Berlina. Emil i Piero. Ciekawostka jest taka, że tata Emila gra na gitarze w Rammstein. Tak więc o jakim projekcie mowa? Kto wie? Zobaczymy. Numer SMS-y to 3001. Nie mówię tutaj o chłopakach z Fastboy. Mamy ich teraz na liście Hot Bands Music Sounds. To już pierwsza piątka.

0: Ale pięknie to leci. Sole Fonera, jego soczysta, hałasowa produkcja z Becky Hill. Say Something czeka na wysoki debiut na liście Hot Bands. A jak głosujecie na rmfmax.pl, Sole Fonera zapowiedział swoją DJ-ską trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Może będą również takie bardziej nasze europejskie przystanki, także w Polsce. Trzymajmy za to kciuki. Przed nami kolejne muzyczne premiery, nowa jedynka, a pierwszą trójkę już tak wysoko otwiera Liwka. Tak śpiewa w numerze Poza Tobą Nic.
1: RMF Max. RMF Max. 3. Numer 3.

nasza kolejna nowość dzisiaj w RMF Max. Premiera tego tygodnia, Prima Donna to tytuł. Wykonawcy to Two Colors. Kto wiedział, że chodziło o tych dwóch chłopaków z Berlina? Czas rozwiązać zagadkę. Projekt Two Colors tworzą Emil i Piero i to właśnie tata Emila gra na gitarze w zespole Rammstein. Du hast mich, czyli Emil, można powiedzieć, ma muzyczne korzenie w rodzinie. Po tacie odziedziczył talenty. No tylko tata robi trochę inną muzykę. Chłopaki czekają na wasze głosy na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj Liwka, Poza tobą nic. Na drugim Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. A na miejsce pierwsze wracają Shimza i Arco. Afro House rządzą również po wakacjach. Fire, fire. RMF Max. One. One. One. One. One. One. Numer.

0: Jest ogień, jest nowa jedynka listy Hop Benz, Fire Fire, to Shimza i Jarko w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z nowościami, na przykład z Lost Frequencies w Paraiso. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. AI.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Szykujcie koszyki i dobry humor, bo już w najbliższą niedzielę 20 września o 15 na stadionie w Potoku rusza trzeci potocki festiwal Jabłka. Od piątku na niebie nad naszymi głowami będzie ich coraz więcej i więcej. Treningi, a od soboty zawody już w pełnym wymiarze. 26 balonowe Mistrzostwa Świata. Zmagania potrwają przez tydzień. Schodzimy na ziemię. No prawie. Bo nie tylko balony. Będą też drony, spadochroniarze i lotnicze akrobacje. Wieczorem czeka nas Night Glow, a do tego pirotechnika i lasery i jeszcze Krośnieński Festiwal Smaków, Wesołe Miasteczko, koncerty i seanse filmowe. Sprawdzajcie program. W sobotę w Strzyżowie odbędzie się koncert muzyki filmowej w wykonaniu uczniów szkół muzycznych. 20 w niedzielę do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza zawita ze swoim stand-upem mistrz Piotr Bałtroczyk, a dzień później wystąpi w Podkarpackiej Filharmonii. Do kin wjeżdża Resident Evil. To będzie zupełnie nowa historia, film pełen akcji, nieustanny wyścig o przetrwanie.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
11: I po reklamie.
14: Z tej strony Krzychu.
15: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
16: Hi, this is Denzel.
17: Hey yo, this is Eminem.
18: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: Krosno 97 i 6 FM.

kiedyś. Denzel i jego wersja You Spin Me Round to przecież ten gość od słynnego Don't You Know, Pump It Up. Jak się pojawia w Polsce na festynach, to wszyscy śpiewają, wszyscy tańczą, wszyscy pamiętają. Ale teraz coś świeżego. Lost Frequencies akurat dzisiaj nie załapał się na zestawienie listy Hot Bands, ale dajmy mu czas, może do jutra. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mary Frost, no i zrobili coś takiego rajskiego dosłownie. Przed wami ich Paraiso.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.